0: Radio SK. Radio SK. SK.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejąć.

0: Reklama.
1: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
0: I po reklamie.
2: SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Większość z nas zna muzeum tylko od strony błyszczących gablot. My zaglądamy dziś tam, gdzie wzrok zwiedzających nie sięga, do pilnie strzeżonych magazynów w Szczecinku. To stąd specjalnie na nadchodzącą w sobotę Noc Muzeów wyjadą eksponaty, które przez lata nie widziały światła dziennego. O sekretach wystawy Kurz i Blask oraz o tym, dlaczego warto w sobotę odwiedzić muzeum, rozmawiałam z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Szczecinku, Piotrem Wojtankiem. W naszym Miejskim Studiu gościmy dzisiaj Piotra Wojtanka, nowego dyrektora Muzeum Regionalnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Pani redaktor, państwo pozwolą na antenie taką małą prywatę. To znaczy, chciałbym złożyć życzenia muzealnikom. Wczoraj mieliśmy Dzień Muzealnika, więc całej ekipie Muzeum Regionalnego w Szczecinku chciałbym złożyć wspaniałości, mnóstwo fantastycznych rzeczy, kreatywności, samych wspaniałych dni i dla całej ekipy tutaj serdeczne życzenia, nie tylko już w Szczecinku, ale w ogóle wszystkim muzealnikom w regionie. Dla Ani, dla Arka, dla Ani, dla Laury, dla Kasi, Agnieszki, Iwony. To są osoby, które na co dzień pracują i dbają o to, żeby te muzeum i było przyjazne. I zapraszamy serdecznie w odwiedziny, więc tutaj pozwolę sobie taką trochę prywatę i dziękuję za możliwość.
3: Dołączamy się do życzeń oczywiście.
4: Tak, bo to jest fantastyczna ekipa i pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Wracając do miesiąc czasu, ja mam wrażenie, że tak naprawdę to było wczoraj, tak? Ale przez ten miesiąc to nie sądziłem, że odbędę tyle spotkań, tyle rozmów, tyle fajnych historii i za nie wszystkie bardzo serdecznie dziękuję, ale także i masy pracy takiej trochę administracyjnej, takiej papierkowej, zapoznanie się ze wszystkimi specyficznymi rzeczami związanymi nie tylko z muzeum, ale także i ze Szczecinkiem i wiem, ile jeszcze pracy przed nami, więc można powiedzieć, ten pierwszy krok został zrobiony. Te pierwsze 30 dni zostało wykonane i mam nadzieję z pożytkiem.
3: W zasadzie Noc Muzeów Ogólnopolska już była, my obchodzimy tą Noc Muzeów troszeczkę później. Niech mi pan powie, czy organizacja takiej Nocy Muzeum to jest taki rzut na głęboką wodę dla pana?
4: Dla mnie tak. Powiem dlaczego. Po pierwsze, to był ten moment pierwszego dnia, to znaczy obejmując funkcję 7 kwietnia zaczęliśmy się zastanawiać, jaki jest plan działań, jaki jest plan na ten rok. Wiadomo było, że ta Noc Muzeów jest przed nami. No i zrobiliśmy taką burzę mózgów i co będzie takie atrakcyjne, tak? Ideą funkcjonowania muzeum, jedną z, ale powiem o tym, bo to jest dla nas ważne, to jest dbanie o historii regionu, o historii miasta, o historię całej tej ziemi, tych wszystkich miejscowości, ale nie będziemy tutaj ukrywać i to nie jest jakieś przegięcie, że ten Szczecinek jest takim centrum, więc tutaj skupiliśmy się na tym. I to też był jeden z podstawowych takich, jakbym to powiedział, celów naszego sobotniego już spotkania, za chwilę o tym powiem. No i to, co chcieliśmy też pokazać, to, co muzeum może, to, co muzeum czasami skrywa, to, co muzeum przechowuje, bo jednym z celów funkcjonowania nie tylko muzeum w Szczecinku, ale w ogóle muzeum jako instytucji jest przechowywanie i dbanie o zabytki. Więc postanowiliśmy pokazać to, co w muzeum posiadamy. Z jednej strony naturalnie się narzuciło, tak mamy je, możemy je, jakby powiedzieć, w zasięgu ręki, a możemy zobaczyć i postanowiliśmy pokazać to, co nie było pokazywane albo w ogóle szerszej publiczności, albo bardzo, bardzo dawno temu. Więc stąd idea powstania wystawy, którą nazwaliśmy Kurz i Blask. Zbiory nieoczywiste. Ja bym jeszcze dodał oczywiste, ponieważ niektóre będą właśnie, a propos historii regionu i Szczecinka, będą właśnie bardzo oczywiste, a niektóre takie zaskakujące wręcz.
3: Chciałam pana zapytać, czy może nam oczywiście pan zdradzić, jakie przedmioty zobaczymy w sobotę?
4: Po pierwsze, to już zachęcam państwa w sobotę, godzina 18 będzie otwarcie wystawy ze słowem wstępu, więc zapraszamy. Tutaj pozdrawiam jeszcze raz Anię i Jarka, którzy usilnie jeszcze pracują nad tą wystawą. W pocie czoła i kreatywne dyskusje, czasami minimalne kłótnie też się odbywają, bo wiadomo, co pokazać, w jakiej formie i tak dalej. Więc od razu powtórzę i sobota, godzina 18, Muzeum Regionalne w Szczecinku, ulica Szkolna 1, zapraszamy, otwarte drzwi. No i właśnie powiem szczerze, tak się dzisiaj rano zastanawiałem, że przychodząc do studia, co możemy, o czym możemy mówić. Słuchajcie, z takich nieoczywistych rzeczy albo oczywistych, no chcielibyśmy pokazać elementy, powtórzę elementy, bo to nie jest całość skarbu srebrnych monet arabskich, które były odkryte, drodzy Państwo, jeszcze w roku 2015 w okolicach tutaj Szczecinka. To są monety z różnych epok, to jest 7, 8, 9 wiek. One zostały tutaj odkryte. Tych monet, ale także i fragmentów monet, tak zwanych siekańców, ponieważ monety w tamtym okresie były dzielone, cięte na różne części, bo przede wszystkim nie chodziło o sam nominał, tylko chodziło o wagę srebra. Dlatego, tak jak ja to mówię, żeby rozmienić pieniądze w tamtym okresie, no to brano, nie wiem, siekierę, nóż, cięto taką monetę na pół, na ćwiartkę, na mniejsze fragmenty. Niektóre mają naprawdę, są minimalne fragmenty tych srebrnych monet. No i te najlepsze okazy chcielibyśmy Państwu pokazać. I one niedawno, jeszcze przed moim objęciem funkcji, one przyszły z opracowania i z konserwacji. Powtórzę, 2015 rok, mamy 2026, 11 lat. I one chyba po raz pierwszy będą pokazywane publicznie, więc kilka tych najlepszych monet chcielibyśmy Wam pokazać. Więc jeśli ktoś się interesuje tym początkiem monetami, to tutaj serdecznie zapraszam. Mamy też takie nieoczywiste elementy. O jednym chciałbym wspomnieć, to jest taki sztylet z kości ludzkiej, wykonany w Papui Nowej Gwinei. To są takie sztylety, które w tamtym rejonie świata były wykonywane dosyć pieczołowicie. Mają swoją taką trochę mroczną historię. Elementy zdobień też i dekoracji, też mamy tam włosie i one mają też taką historię, bym to powiedział. Wykonywano je nie dla celów rytualnych, tylko faktycznie do bitw i wojen, więc tutaj, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć taki sztylet, powtórzę, wykonany z kości ludzkiej, to tutaj tak trochę mroczną historię tutaj zachęcam i chciałbym Państwu polecić. Mamy na przykład, chcemy też zaprezentować taką rzeźbę, która jak przyszedłem do pracy w Szczecinku, to ona była w gabinecie pana dyrektora. I ona tak cały czas sobie tam widniała i stwierdziliśmy, że też ją pokażemy, bo często osoby, goście, którzy czy to odwiedzali biuro, bywali na rozmowach czy spotkaniach, często widzieli ją sobie z tyłu, z boku, taką rzeźbę. A teraz chcielibyśmy ją pokazać. To jest rzeźba wykonana przez Fritza Tillmana. To są czasy przedwojenne. Przepiękna rzeźba z brązu, bardzo ciężka. Zresztą mieliśmy naprawdę kawał siły włożyć, żeby ją wyciągnąć z biura i przenieść na parter, więc też będzie można ją tutaj zobaczyć. Co jeszcze moglibyśmy? Co uważam jest fantastyczne, to są na przykład drzwi. No bo niektórzy mówią, drzwi, jakieś takie stereotypowe, ale drodzy Państwo, to są drzwi z kamienicy z ulicy Limanowskiego 18. One zostały ładne parę lat temu przez pracę konserwatora zabezpieczone i przekazane do muzeum. Takie piękne, czerwone drzwi z kamienicy. No i też chcemy je zaprezentować, bo one tak pięknie się prezentują w przestrzeni wystawowej, one mają czerwony taki lakier, ale też chcemy pokazać, jak to miasto w przypadku tych drzwi kiedyś wyglądało, jak wykonywano często takie przedmioty. Co jeszcze byśmy tutaj, mógłbym Państwa tak zachęcić? Myślę, że też takim punktem, no to będzie kapsuła czasu odkryta w kościele w Juchowie. Tutaj w tym fragmencie chciałbym powiedzieć, że nie tak dawno jeden z pracowników, pan Mateusz Zacharewicz, miał okazję wygłosić wykład w Szczecinie o właśnie tej kapsule czasu. Zresztą za chwilę będzie artykuł o tym właśnie po konferencyjnym, gdzie Mateusz przygotowuje. Będzie można zobaczyć na tej wystawie i kapsułę czasu, jak ona wyglądała, jak wyglądały ten cylindr, gdzie były przechowywana. Mamy te listy, które były tam w środku przetłumaczone, więc mogą Państwo się przekonać, co w takiej kapsule czasu było zachowane, kto się podpisywał, kto napisał listy dla ludzi w przyszłości. Mówię o perspektywie wykonujących ich samą kapsułę i podpisujących się w tych listach. Możemy przeczytać o właścicielu Juchowa, kto wykonywał i to też jest dosyć ciekawa historia. I wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, przedmiotów, ekspozycji takiej, które chcielibyśmy i zachęcić i trochę zaciekawić. Sporo będzie też o historii samego Szczecinka i regionu.
3: A który przedmiot pana jakoś najbardziej zaskoczył, zafascynował? Czy jest taki jeden, gdyby miał pan wybierać ze wszystkich?
4: Powiem tak, obejmując funkcję, albo przed objęciem funkcji dyrektora muzeum, ja wiedziałem o tym skarbie tych monet, tak? Ja powiem szczerze, nawet przy jednym wykładzie swoim historycznym używałem tego znaleziska jako element właśnie tych znalezisk srebrnych monet arabskich, które były tutaj na Pomorzu odkrywane, bo one świadczą o chociażby rozwoju handlu, o tym możemy się zastanowić w jakiej formie i dlaczego one tutaj trafiły, więc jakby nie będąc jeszcze w Szczecinku, to o tym znalezisku mówiłem i dla mnie to jest ten element, gdzie mogę później potrzymać te monety w dłoni, zobaczyć, jak one są naprawdę piękne. Jak te srebro tak naprawdę też do nas trafiło. To też jest dosyć ciekawa historia z tym przedmiotem, ponieważ, no, drodzy Państwo, trzeba sobie uświadomić, że zanim te monety trafiły tutaj na Pomorze, zanim one trafiły tutaj pod Szczecinek, no to one zostały wykonane na terenie dzisiejszej dzisiejszej Turcji, niedaleko Kaukazu. To są mennice, które produkowały wtedy te monety. I zobaczmy, teraz sobie uświadomimy, to jest wiele kilometrów stąd, tak delikatnie mówiąc, jaką one drogę musiały przebyć. Czy przebyły bezpośrednio, może z terenu dzisiejszej Ukrainy, a może jednak przekonały szerszą, jak niektóre monety, chociażby za pomocą wypraw wikingów, a może trafiły tutaj z którychś z kupców, którzy wendrowali przez te Pomorze, nie wiem, może po Bursztyn, a może po niewolników, to jest dosyć ciekawe zagadnienie. To jest a propos tych monet. Jest jedna też taka, no ten sztylet z Papui Nowej Gwinei jest dla mnie też taki trochę, taki mroczny i też zaskakujący. Jest też chociażby inna rzecz i też pojawi taki but, czyli element odnalezionego też tragicznie, bo tam były odkryte zwłoki, niedaleko drogi Narach, chyba, jeśli dobrze pamiętam. No i w tym bucie były różne przedmioty i te przedmioty zostały z tego buta wyciągnięte i one też świadczą o pewnej historii. To też jest dosyć tak ciekawe. Powiem szczerze, bardzo mi zaciekawiły te drzwi, dlatego, że gdy były w magazynie, zobaczyłem je pierwszy raz, jakoś nie byłem może przekonany do tego, ale jak one zostały wyciągnięte z tego magazynu, jak zaprezentowały się, one robią naprawdę fajne wrażenie i takie, ja mówię, nawet powiedziałbym takie fotograficzne. A resztę takich ciekawostek, to drodzy Państwo, zapraszamy w sobotę.
3: Musimy coś zostawić na sobotę.
4: Godzina 18, więc jeśli chcecie zobaczyć, co muzeum posiada, czym możemy się pochwalić, trochę nieoczywiste rzeczy, to tutaj zapraszamy serdecznie. To tak chyba tak na szybkości tak mi przychodzi do głowy.
3: Wydaje mi się, że a propos tych monet, to jest ich coraz więcej chyba w naszym regionie, bo widziałam też Drawskie Stowarzyszenie Łowców Historii, bardzo dużo tych monet. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie panów.
4: Powiem tak, monety to jest właśnie wdzięczna rzecz po pierwsze dlatego, że one są pewne mierznikiem wartości, tak? Wiadomo, im więcej monet, my jesteśmy bogaci, ale one też świadczą o pewnych ruchach, o na przykład, nie powiem teraz o dirhemach arabskich, ale chociażby monety rzymskie, które się odkrywa na naszym terenie, mogą pokazywać, albo na bazie miejsc ich odkrycia możemy sobie prześledzić na przykład, jak funkcjonowały wtedy drogi handlowe, bo najczęściej gubiono, czy na przykład rabowano wzdłuż tych ważnych traktów. Skąd te monety przybyły? To też jest istotne. Jeśli znajdziemy trochę obok tych rzeczy, to możemy też zobaczyć, czy na przykład one trafiały bezpośrednio, czy co towarzyszyło tym monetom. Więc to jest dosyć ciekawe. I tych monet z racji właśnie także chłopaków z Drawska, to też mamy informacje coraz więcej. To jest bardzo fajne, ponieważ dla mnie jako historyka, to już nie chodzi o samą wartość tej monety i tego srebra, czy kruszca, z którego one są zrobione, ale one niosą ze sobą mnóstwo informacji. Na przykład te dirhemy, o których wspomniałem, one mają inskrypcje, mają napisy, one o czym świadczą, o władcach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ilość tych monet. Możemy tutaj też wyciągnąć różne informacje. To jest dla mnie chyba w tym wszystkim najcenniejsza jest ta informacja niż sama wartość kruszca, czy właśnie trzymanie artefaktu.
3: To, co mnie jeszcze bardzo intryguje, to połączenie wystawy muzealnej z planszówkami.
4: To jest, powiem szczerze, też dosyć ciekawy pomysł, dlatego, że Noc Muzeów jest takim wydarzeniem, żeby coś jeszcze pokazać, tak? I tutaj dzięki Pawłowi, który opiekuje się klubem Fantastyki, jeśli dobrze pojarzę, tak, który jest w szczecineckim Sapiku, odbyliśmy rozmowę i był taki pomysł właśnie, żeby czasem nie połączyć. A gra planszowa to są Osadnice z Katanu, to jest, nie wiem w którym roku, ale ona wiem, że dostała nagrodę jako najlepsza gra planszowa roku w pewnym momencie. Drodzy Państwo, ja w tym momencie też ją kupiłem sobie. Pierwszą edycję Osadników z Katanu posiadam prywatnie.
3: Nie ukrywam, że wczoraj właśnie o niej czytałam, że w 95 roku powstała pierwsza wersja.
4: Tak, i powiem szczerze, to jest Osadnicy z Katanu, to jest gra planszowa polegająca na tym, że w tej podstawowej wersji mamy dwóch, trzech albo czterech graczy, którzy, nazwijmy to, kolonizują pewną wyspę, tak? I robią różne rzeczy, drogi, domy i tak dalej, mają surowce. Dosyć to fajnie wygląda. Fajne w tej grze jest to, że nigdy nie powtarza się plansza. To znaczy losujemy rozkład tej wyspy. I za każdym razem jest zupełnie inny rozkład surowców i inny, więc można grać tę grę, a za każdym razem jest coś innego. No, za każdym razem może ona nas zaskoczyć. Za każdym razem, mimo że plansza jest ograniczona, to za każdym razem jest coś sprytnego. Kolejną rzeczą, co jest przy tej grze fantastyczne, to jest to, że tam jednak wymaga pewnej strategii. Są niektórzy, którzy mają pewne sposoby zdobywania przestrzeni tam. Fajnie się to grywa. Ja powiem szczerze, jest to jedna z, osobiście powiem prywatnie, jest to jedna z moich rodzinnych, ulubionych gier i od czasu do czasu Osadników z Katanu, ja, moja żona, moje dzieci siadamy sobie wieczorem i sobie ją rozgrywamy, bo to jest fajna rozgrywka na godzinkę, półtorej, można sobie rozmawiać i to jest fajna gra. Więc polecam. Rodzinnie, już nie chodzi o eliminację, ale rodzinnie sobie zakupić, pograć, a dla tych, którzy już taką mają żyłkę rywalizacji, to ja bym powiedział tak, no to zapraszamy na eliminację. Godzina 15, siedziba Muzeum Regionalnego, Szkolna 1, powtórzę. Tam będzie rozstawione już kilka plansz, kilka stołów i będzie można rozegrać tą rozgrywkę i tam będą wyłonieni zwycięzcy, którzy pojadą na Mistrzostwa Polski w grę właśnie w Katan. Odbędą się z tego, co ja dobrze pamiętam, chyba w Krakowie, ale jeśli chodzi o wszelkie szczegóły, to zapraszam na stronach Klubu Fantastyki, jeśli nie, to na stronach Sapiku. Także przy wydarzeniu na Muzealne tam też jest odnośnik do zapisu do tej gry, więc serdecznie zapraszam. Powtórzę, sobota, godzina 15, siedziba Muzeum Regionalnego w Szczecinku, Szkolna 1. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy serdecznie. Ja i oraz Paweł Kwiecień, który to organizuje.
3: No to tak, mamy już wystawę, czyli coś dla fanów historii. Mamy już grę planszową. Jakie atrakcje jeszcze czekają?
4: Mamy też jeszcze takie atrakcje dla najmłodszych. Przygotujemy takie stoiska, żeby najmłodsi też się czuli u nas dobrze. Przygotowaliśmy na bazie starych pocztówek ze Szczecinka takie kolorowanki, czyli faktycznie braliśmy oryginalne stare pocztówki, zdjęcia i przerobiliśmy je na grafiki, żeby można było je pokolorować. Takie elementy artystyczne, nazwijmy to, też będą tutaj przygotowane. Mamy coś w plenerze do malowania, mamy też przygotowane mnóstwo kredy, żeby można było młodzi, jak mają ochotę, to też już od razu zapraszam, mogą pokolorować nasze place przed muzeum, więc byle nie po budynku, ale na placu to już ogranicza was tylko i wyłącznie fantazja. Dokładnie jeszcze rozmawiałem dzisiaj i chciałbym w trakcie tej nocy pokazać jeden film. To jest film wykonany, przedstawiający o historii przedchrześcijańskiej Pomorza, jak wyglądały różnego rodzaju wierzenia. To jest film dokumentalny, przygotowany przez historyka, obecnie archeologa z Muzeum Archeologicznego w Koszalinie, Tomka Częścika. Serdecznie go zresztą pozdrawiam. Zobaczymy, czy uda mu się przyjechać do nas na sobotę. Jak nie, to przedstawimy ten film. Na pewno jeszcze, jak nam się coś narodzi, to tutaj zostawimy sobie element zaskoczenia.
3: Chciałabym dopytać jeszcze o taką kwestię techniczną. Jak długo trwały odkurzenie tych zbiorów i przygotowanie ich właśnie do sobotniej wystawy?
4: Trwają. Ja bym to powiedział. Trwają, dlatego że jest tak, że tutaj leczą przed Arkiem i przed Anią, którzy wykonują kawał fajnej roboty. Często zastanawiają się, przynoszą. I to tak naprawdę od samego początku. To jest kawał pracy takiej, bo drodzy Państwo, trochę zdradzę takiej kuchni muzealnej. To nie jest tak, że my sobie, o dobra, to jest fajny przedmiot, zawiesimy go sobie, dobra, niech wisi. Tak? Ale to często jest ustawienie, czy to dobrze pasuje. Czy ona współgra fajnie. To jest ustawienie takie estetyczne, takie, żeby to po prostu cieszyło oko. Albo wykonanie na przykład opisów, tak? Przygotować je rzetelnie. Czasami jest tak, że zresztą nawet, nie wiem, drodzy Państwo, zobaczycie jedno zdjęcie, tak? Nie powiem, które. I okazuje się, że to jest zupełnie inna osoba, niż myśleliśmy na początku. Albo na przykład okazuje się, że to zupełnie, na przykład stare opisy tego zabytku mówiły jedno, a okazuje się, że to jest troszeczkę inaczej. Trzeba trochę zmienić to. To nie jest tak, że bierzemy sobie przedmiot, aha, dobra, wstawiam do gabloty i sprawa załatwiona. To trzeba sprawdzić, chociażby przy tych monetach, tak? Jaki władca arabski jest tam przedstawiony, czy opisany? Skąd on pochodzi? W jakiej mennicy jest wykonana była ta moneta? Jaką drogę musiała przebyć? Więc to jest kawał też takiej historycznej pracy, którą Państwo zobaczą w postaci takiej wystawy. Więc powiem tak, one jeszcze trwają. Kolejna rzecz, taka już techniczna, nie wiem, no trzeba zobaczyć, czy są gabloty. Jeśli nie, to może coś kupić, może coś pomalować, a może coś przemalować. To jest, nie wiem, no zatrzaski, taśmy, to jest takie prace, które trzeba wykonywać, nie wiem, nożyczki, więc efekt Państwo zobaczą, ale też chciałbym, powiem szczerze, przy okazji tego tak właśnie powiedzieć, że to nie jest tylko takie, o, wstawiamy i jest wszystko okej, okay, tak? A to tak nie wygląda. To jest,
3: no właśnie, nad tym się tak zastanawiałam.
4: Czasami ciężka praca i tutaj no kawał dobrej pracy, ale nie tylko cała ekipa w muzeum wykonuje.
3: Chciałam jeszcze dopytać, jeżeli jest osoba, która się zastanawia nad tym, czy pójść, czy nie pójść, jeszcze się gdzieś tam waha, jakby pan zachęcił, żeby się pojawić w sobotę w muzeum?
4: Po pierwsze, chcemy was trochę zaskoczyć tymi zbierami. Dwa, chcemy pokazać też i Szczecinek troszeczkę takimi przedmiotami, które mogą was zaskoczyć, to już powiedziałem. Trzy, pokazać, od razu muszę też powiedzieć, to nie jest wszystko to, co skrywa na nasz magazyn, bo gdybyśmy wszystko wyciągnęli, magazyny, o tak bym to powiedział, to jest dosyć sporo, ale te według naszego takiego zamysłu to były te, co tworzą fajną wystawę, a jeszcze sporo jest, więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszamy, jeśli jesteście ciekawi historii Szczecinka regionu, to tym bardziej ta sobota jest dla was, jeśli chcecie być zaskoczeni, to myślę, że ta sobota godzina 18 to jest idealny czas, czyli zjemy obiad, sobota, jeśli ktoś planuje grilla, to spokojnie, więc zapraszamy, od 18 jesteśmy dla was, będzie też coś, jakieś słodki poczęstunek, na pewno was mile ugościmy.
3: Jeszcze chciałam tylko dopytać, czy wstęp na te wszystkie wydarzenia podczas wystawy jest bezpłatny?
4: Tak, jest bezpłatny. Jest bezpłatny, więc nie będzie to dla was koszt. Nie, przepraszam, jest jeden koszt, który trzeba zapłacić. Przychodzimy z uśmiechem.
3: I to jest chyba najlepsze podsumowanie i zaproszenie w sobotę do Muzeum Regionalnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Zapraszam w imieniu własnym, ale całej ekipy Muzeum Regionalnego w Szczecinku.
2: SK Szczecinek.
3: Szczecinek to o wiele więcej niż tylko urokliwe miasto nad jeziorem. To prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Jakie są tutejsze szlaki piesze i rowerowe? O naszym pięknym Szczecinku, targach turystycznych i nieszablonowych atrakcjach Natalia Błachowska rozmawiała z Andrzejem Górką i Ewą Relską z działu turystyki przy Sapiku.
0: Drodzy Państwo, rozpoczyna się sezon turystyczny w Szczecinku. Jak on się zapowiada w naszym mieście?
5: Zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, ponieważ szykujemy się do niego, że tak powiem, pełną parą. Będzie dużo wydarzeń turystycznych, będzie dużo publikacji. Już jest sporo, a będzie jeszcze więcej.
6: I to, co zawsze mówimy, jest taka bardzo dobra synergia w ramach Sapiku, czyli dział turystyki zajmujący się promocją szeroko rozumianą, turystyczną naszego miasta, jego okolic i dział promocji, dział imprez, który przygotowuje praktycznie w każdy weekend nadchodzącego sezonu coś atrakcyjnego. Dzisiaj więcej opowiemy Państwu o tych naszych działaniach turystycznych, ale ta synergia jest czymś naprawdę wartym podkreślenia i trochę tego nawet nam widzę, że zazdroszczą. Że u nas jak gdyby promocja turystyczna tak ściśle jest powiązana również z promocją kulturalną, z eventami, z wielkimi wydarzeniami.
0: No właśnie, czy Państwo obserwujecie wzrost zainteresowania turystyką Szczecinka w ostatnich sezonach?
5: Zdecydowanie pokazują nam to targi turystyczne, w których bierzemy udział. Już byliśmy na targach turystycznych we Wrocławiu i tam naprawdę mnóstwo ludzi odwiedziło nasze stoisko, było bardzo zainteresowanych tym naszą ofertą turystyczną, Szczecinkiem, muralami, szlakiem Gryfa i Siotra, naszymi atrakcjami wodnymi, wszystkim tym, co możemy zaprezentować. Więc wiemy, że ludzie się interesują, że im się podoba i obiecywali, że na pewno przyjadą do Szczecinka i wierzymy, że tak będzie.
6: Jest rozpoznawalność miasta, ale też, co nas bardzo cieszy, rozpoznawalność imprez naszych. Festiwal balonowy jest skojarzony z naszym miastem. To jest bardzo dla nas miłe. Oczywiście te wszystkie sprawy związane też z wyciągiem do nart wodnych. To są zabawne historie, kiedy gdzieś opowiadamy ludziom, że po wpisaniu w popularną wyszukiwarkę w internecie hasła najdłuższy wyciąg do nart wodnych w Szczecinku, pokazują się dwa trafienia. Przede wszystkim Szczecinek i czasem może również gdzieś wymieniona Floryda, więc to zestawienie Szczecinka z Florydą jest oczywiście zabawne, zapada w pamięć, no ale my też zawsze mówimy przy tym, że gdyby przyszło czasem w jakimś teleturnieju grać o główną nagrodę, to Państwo po odwiedzeniu naszego stoiska będą przygotowani na pytanie o najdłuższy wyciąg do nart wodnych.
0: Ile metrów ma szczecinecki wyciąg?
6: 1100 metrów. I według tych źródeł, którymi dysponujemy, to jest w tej chwili praktycznie jedna z dwóch najdłuższych długości na świecie, bo mówi się, że Floryda 1050, ale znów, żeby fair play grać, no nikt z nas nie był na Florydzie z miarką, więc zakładamy, że te dwa, trzy najdłuższe na świecie, wśród nich na pewno Szczecinek.
0: Wyciąg do nart wodnych jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji, no ale Szczecinek słynie także ze szlaków. Ile mamy szlaków i jakie?
5: Mamy szlaki rowerowe, mamy szlaki kajakowe, mamy szlaki piesze oczywiście, które też promujemy, bo to są nowe szlaki. Wydaliśmy nowe właśnie wydawnictwa, które promują szlaki przeze mnie wymienione. Mamy mapkę szlaki rowerowe okolic Szczecinka, szlaki kajakowe okolic Szczecinka, również szlak Gryfa Jesiotra, jest to szlak spacerowy i szlak szczecineckich murali.
6: I to jak gdyby również targi są o tyle dobrym z wielu stron wydarzeniem, ale również bezpośrednia odpowiedź zwrotna. Po ilości ulotek, jakie schodzą, mówiąc tak językiem potocznym, widzimy właśnie, tak jak powiedziała Ewa, szlaki turystyczne to absolutnie petarda. Rekord w ogóle w rozdawaniu ulotek chyba pobił szlak szczecineckich murali.
5: Tak.
6: Tak możemy powiedzieć, w zasadzie wersja polskojęzyczna zeszła prawie że do ostatniego egzemplarza, co nie zdarza się tak często. No i też pochwalimy się chyba takim nowym wydawnictwem, ulotką, mini przewodnikiem, który nosi taki zabawny tytuł Szczecinek dla początkujących, czyli co warto zobaczyć od, uwaga, Z do A. A więc ten taki lekko przewrotny tytuł i to przymrużenie oka również się ludziom podoba, a tam oczywiście, gdy już otworzymy, mamy Szczecinek, jak my czasem mówimy, w pigułce, czyli te najważniejsze obiekty z ciekawostkami historycznymi, z opowieściami i tej ulotki również, znów wracając do tego języka potocznego, schodziło nam bardzo dużo.
0: Jak już jesteśmy przy temacie Szczecinka w pigułce, to jeżeli taki turysta, który nas słucha, chciałby się wybrać na weekend do Szczecinka, od czego powinien zacząć i co powinien wiedzieć?
6: My zawsze z tym pytaniem, które zadała Pani, spotykamy się również na targach. Są również pytania, na ile przyjechać do Szczecinka. Oczywiście, czym dłużej, tym lepiej, ale znając też realia położenia geograficznego miasta, 70 km do brzegu Bałtyku, więc mówimy, że tak, idealnie 2 dni, idealnie 1,5, idealnie, i tu wracamy do tej synergii z działem promocji i też z imprezami, tak sobie zgrać, żeby na przykład zahaczyć o któryś z festiwali, ale również, jeżeli ktoś zatrzyma się na wczesny obiad, około godziny 12, jadąc nad Bałtyk i i zostanie w Szczecinku na te 4-5 godzin, to również to będzie z pożytkiem dla niego, a jak się pani pewnie domyśla, park miejski jest tu zawsze punktem wyjścia, bo on nas doprowadzi do obiektów sportowych z wyciągiem, do szlaków pieszych i rowerowych, oczywiście do naszego legendarnego zamku, a zaletą położenia Szczecinka, że jest od brzegu jeziora i zamku do centrum miasta, no idzie się całe 1,5 minuty. Więc jak gdyby od razu mamy i ratusz, i muzeum regionalne, a więc to wszystko jak gdyby w pigułce. I też w nawiązaniu do szlaków, czy ta nasza szczecinecka piętnastka, bo tak popularnie mówimy o trasie pieszo-rowerowej wokół jeziora Trzesiecko. I co nas bardzo cieszy, przychodzą nas różni turyści. Niektórzy nawet, przepraszam, widać po stroju, że zaawansowani, tak? I kiedy mówimy o tej szczecineckiej piętnastce, no to mówimy tak, jesteśmy z niej dumni, ale wiemy, że dla takich prawdziwych wyczynowców to może być trochę krótko. Otóż nie, reakcje są wow, super, jaka część przez miasto, jaka część przez park, dobrze oznakowana. Więc nawet też ta nasza szczecinecka piętnastka, którą lubimy, który każdy z nas przechodził czy pieszo, czy rowerem i będzie przechodził, czy przejeżdżał nieraz, również jest taką atrakcją, wracając do tego pani pytania, tak? Bo nawet mając 4 godziny, intuicyjnie założyć sobie aplikację szczecineckiego roweru miejskiego, zajmie to parę sekund i nawet przejechać się chociażby nie całą piętnastką, ale od stadionu Osir w kierunku Trzesieki. To już jest wspaniałe przedpołudnie, które zostanie na długo w pamięci.
0: No ale ta szczecinecka piętnastka to jest taki najpopularniejszy szlak turystyczny i na trasie tej szczecineckiej piętnastki można rzeczywiście spędzić cały dzień, bo po drodze mamy mnóstwo atrakcji, a po drugiej stronie jeziora, patrząc od centrum, mamy też miejsce do wypoczynku.
6: Tak, oczywiście, to jest Mysia Wyspa.
5: Tak, Mysia Wyspa jak najbardziej jest takim też bardzo popularnym miejscem, które przyciąga turystów. Ona się ciągle rozwija, teraz powstał tam park linowy, będzie może jeszcze coś, jakaś dodatkowa atrakcja. Liczymy, że tak będzie. Działa przecież punkt gastronomiczny, można przypłynąć statkiem, można przyjechać rowerem, można się przejść, jak kto woli, i sobie spędzić tam miło czas z rodziną lub samotnie.
6: I to czasem właśnie do tego dokładamy, tak jak wspomniałem, że warto sobie to połączyć w ten sposób, jeżeli na przykład mamy od czwartku festiwal balonowy w Szczecinku, przyjechać sobie dzień wcześniej, na przykład w środę, by poświęcić ją właśnie na szczecinecką piętnastkę, na zamek, spędzić 2-3 dni festiwalu na festiwalu balonowym i na przykład w niedzielę sobie rano wyjechać. To też jest zabawne, bo staramy się unikać tej takiej zbyt chyba nadużywanej frazy, że raz w życiu trzeba coś zobaczyć, raz w życiu trzeba pojechać. My to mówimy, że może nie trzeba, ale warto. I rzeczywiście, jeżeli zadajemy pytanie widzom, czy ktoś z nich widział już na przykład na żywo nocną galę balonową. Nie chodzi o filmik na jakimś popularnym kanale, tylko na żywo. No nie. No to rzeczywiście wtedy, jak opowiadamy, próbujemy opowiedzieć, bo przecież też pani wie, że tego się nie da do końca opowiedzieć, to trzeba zobaczyć, ale już widzimy po reakcji, że nie, no to na pewno was odwiedzimy.
0: A czy na tych targach spotkaliście ludzi, którzy już byli w Szczecinku i na przykład podzielili się swoimi wrażeniami z miasta?
6: Tak, to się zdarza raz częściej, raz rzadziej i tutaj znów nie zaskoczymy, że skojarzenie jest jezioro, jedno z pierwszych. I tutaj bez względu na roczniki, czy są to ludzie naprawdę już można powiedzieć w wieku emerytalnym, którzy Szczecinek pamiętają ze swoich czasów szkolnych, bo nawet takie są przypadki. Ba, są 30-40-latkowie, którzy Szczecinek skojarzą z wyjazdu na kolonie, ale wszyscy jak gdyby to pierwsze wrażenie to jest jezioro. Tutaj obojętnie na lata. We Wrocławiu myślę, że możemy to dla starszych być może naszych słuchaczy. Spotkaliśmy się co najmniej z dwoma osobami, które zapytały, czy pamiętamy legendarny telewizyjny turniej miast z lat 80. Szczecinek Oława. No i oczywiście byli to mieszkańcy Oławy, więc oni akurat pamiętali, że my przegraliśmy to 3-2, ale była to niezwykle miła, sentymentalna rozmowa, zwłaszcza, że ludzi z Oławy we Wrocławiu jest przecież bardzo łatwo spotkać, więc nawet takie skojarzenie było. Są to, to może powiedzieć, nawet romantyczne skojarzenia, bo słyszymy frazę: moja pierwsza dziewczyna pochodziła ze Szczecinka, mój pierwszy chłopak, tam się zakochałem, tam byłem na kolonii, więc dlatego wracamy do tych targów cały czas, że jest ten kontakt bezpośrednio z osobami, z turystami, z podróżnikami, którego się nie da zastąpić internetowo czy na jakichś łączach po prostu.
0: Wspomniał pan o turnieju miast Szczecinek Oława. To był turniej, na którym pojawiały się smocze łodzie, które w zeszłym sezonie wróciły na jezioro Szczecinka.
6: Tak, smocze łodzie to rzeczywiście ich powrót, to rzecz warta odnotowania. Ci wszyscy, którzy byli przed zamkiem w zeszłym roku, no myślę, że do dzisiaj uśmiech nie schodzi z ich twarzy, a my już wiemy, Ewo, że jeszcze więcej załóg zgłosi się w tym roku, więc kolejne magiczne przedpołudnie i południe nad jeziorem wokół zamku.
5: Tak, i nawet nasza załoga Sapiku będzie startować, więc możemy się pochwalić już, że będziemy działać.
0: No to w takim razie, żeby zachęcić też mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w turnieju smoczych łodzi, ile osób się zmieści na takiej smoczej łodzi?
6: Ewa była w tej załodze i zaraz sobie na pewno przypomni.
5: Około 15 osób. Dużo. Duża ekipa.
0: Przy okazji naszego poprzedniego wywiadu padło takie stwierdzenie, że Szczecinek stoi żywiołami. W Szczecinku króluje woda i powietrze jako żywioły i to są chyba właśnie te obszary, na których skupia się szczecinecka turystyka.
6: Tak, no bo tak jak mówimy, te wszystkie drogi prowadzą na Szczecineckie Jezioro i z drugiej strony w powietrze. powietrze, ale też na ziemię. Bo chociażby tutaj Ewa o tym mogłaby więcej powiedzieć. Z wielkim zainteresowaniem spotkała się nasza informacja o szlaku rowerowym wiodącym do Obornego Sklinowa.
5: Tak, tak. Ten szlak jest bardzo popularny tutaj wśród turystów. My też go promujemy, bo jest piękny i faktycznie jeden dzień wystarczy, żeby sobie dojechać do Bornego spokojnie i wrócić do Szczecinka i po drodze podziwiać przepiękne widoki. Pani też polecam.
0: Ja bardzo chętnie, ale właśnie nie byłam jeszcze na tym szlaku.
6: Bezpiecznie poprowadzone, co jest ważne, bo tutaj też pytają takie pytania ludzie jeżdżą całymi rodzinami, więc on jest bezpiecznie poprowadzony, dobrze oznakowany. Te mapki również można u nas dostać. I co warto podkreślić jeszcze, bo rzeczywiście ten Wrocław mamy świeżo w pamięci, że też czasem chyba z przyzwyczajenia narzekamy na stan dróg, stan kolei. Natomiast na takie we Wrocławiu często pojawiające się pytanie, ile godzin trwa podróż do was. Jeżeli ludzie się dowiadują, że kolejami to jest niecałe 4 godziny, to też robi robotę, tak? Bo wydawałoby się, gdzie Wrocław, gdzie Szczecinek, gdzie Rzyma, gdzie Krym. A to są 4 godziny w pociągu Eska, praktycznie droga lądowa, która prowadzi do Poznania, wyjeżdża za Poznań, gdzie jest ciągle w dobrym stanie krajowa 11, która też de facto docelowo będzie Eską. Więc to również nam daje taką perspektywę, że nie tylko w Szczecinie ludzie wiedzą, że to jest blisko, ale nawet ci we Wrocławiu.
2: Eska Szczecinek. Eska Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia Eska Szczecinek, Magda Dorożalska. Za nami wyjątkowe, pełne wzruszeń popołudnie. 19 maja Centrum Kultury w Drawsko-Pomorskim zamieniło się w przestrzeń, gdzie ograniczenia przestały istnieć, a pierwsze skrzypce grały dziecięce marzenia. 14 Gala Tęczowych Serc, zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość z Życia, odbyła się pod niezwykle wymownym hasłem Ziemskie Korzenie, Kosmiczne Marzenia. My jako redakcja Radia Eska Szczecinek też tam byliśmy. Jeszcze przed rozpoczęciem gali zapytaliśmy głównego bohatera tego wydarzenia, Błażeja Sokołowskiego, jakie emocje mu towarzyszą.
7: Na pewno jest to lekko stresujące, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie za chwilę tak jak trzeba, a nasi aktorzy na pewno dadzą radę.
3: Jeszcze chwilkę przed galą wicedyrektor Joanna Szymalak i Małgorzata Rudnicka opowiedziały o wielkich emocjach oraz o przygotowaniach do tego wyjątkowego święta.
8: Drogie panie, jakie emocje wam dzisiaj towarzyszą?
9: Przede wszystkim radość i podekscytowanie, bo to jak co roku jest to dzień pełen emocji i wrażeń, więc mam nadzieję, że i w tym roku również będzie super.
10: Na pewno będzie wiele niespodzianek, bo wiemy, że co roku dzieci nas niesamowicie zaskakują swoimi zdolnościami, swoimi uśmiechami i na to właśnie czekamy.
0: Dzisiaj będą też wyjątkowe statuetki wręczane, ponieważ statuetki otrzymają wasi podopieczni. Czy oni pracowali cały rok na te statuetki?
9: Jak najbardziej. Pracują nie tylko cały rok, ale można powiedzieć, że przez całe swoje życie na te swoje małe sukcesy.
10: A my potrafimy te sukcesy właśnie wyłuskać i widzimy w każdym, nawet najmniejszym kroczku, w najmniejszym uśmiechu, w najmniejszym geście wyłapać te ich cudowne zdolności.
0: Czy macie jakieś takie swoje ulubione historie?
9: Myślę, że znalazłoby się kilka. Jest tego tyle, że raczej chyba nie przytoczę jednej, ponieważ musiałabym tu się rozgadać dosyć długo, ale na pewno są takie fajne i bardzo emocjonujące momenty.
0: To są chyba takie chwile radości, ale także chwile wzruszeń dla was, jako dla opiekunów i dyrektorów placówek.
10: Pomimo tego, że my jesteśmy obyci z naszymi dziećmi, z ich różnego rodzaju zdolnościami, to i tak dzieciaki nas potrafią tak zaskoczyć, że łzy cisną się do oczu niesamowicie. I nie tylko nam, bo z pewnością i rodzicom, i wszystkim obecnym. Wszyscy obecni są wzruszeni bardzo.
3: Na widowni obok rodziców i terapeutów płakali i śmiali się zaproszeni goście. Wśród nich obecna była wicemarszałek naszego województwa Anna Bańkowska, którą zapytaliśmy o współpracę ze stowarzyszeniem.
11: Za każdym razem, przed każdą galą jestem zaskakiwana i wierzę, że tak będzie i dzisiaj. Na pewno będą łzy, na pewno będą emocje, będzie radość i dlatego my uwielbiamy przyjeżdżać na tą galę, bo za każdym razem jest cudownie, zaskakująco i pięknie. To wydarzenie jest bardzo wyjątkowe, ponieważ dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami, a my powinniśmy i akcentujemy jako Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pracujemy nad polityką społeczną, aby wszyscy ludzie, wszyscy mieszkańcy na Pomorzu Zachodnim czuli się bezpiecznie i nikt nie był wykluczony. Dlatego tak ważne są takie wydarzenia, aby te osoby nie czuły się wykluczone, żeby rodziny nie czuły się wykluczone, żeby wszyscy byli sobie równi, bo tacy jesteśmy.
0: A jak wam się współpracuje ze Stowarzyszeniem Radość z Życia?
11: No to widać, że jestem każdego roku, więc naprawdę jest świetnie. Świetne relacje, no i życzymy sobie więcej takich stowarzyszeń. A naprawdę jest ich dużo i mają wypracowany już system z naszymi urzędnikami, który jest absolutnie bezproblemowy i współpraca jest naprawdę świetna.
3: Nie mogło zabraknąć także dyrektora zachodniopomorskiego oddziału PFRON, Bartosza Baszczyńskiego, który wspiera misję stowarzyszenia.
12: Jestem drugi raz już na gali, więc patrząc na tą oprawę, na tą energię, to naprawdę pozytywne emocje i bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, bo dużo się dzieje właśnie w przestrzeni społecznej dla osób z niepełnosprawnością, tak naprawdę dla dzieci, więc to wspaniała inicjatywa.
0: Jak pan myśli, dlaczego warto organizować tego typu wydarzenia?
12: Dlatego, żeby przede wszystkim można było się spotkać, żeby wymienić poglądy, żeby popatrzeć, jaki jest kierunek działań i tak naprawdę no to też jest, powiedzmy, podsumowanie roku, czyli można zobaczyć, jakie cele się osiągnęło, więc to jest tak naprawdę pole do tego, żeby można było porozmawiać i skomunikować się z osobami, które wspólnie działają na rzecz dzieci, na rzecz osób z niepełnosprawnością.
3: Ten wieczór pokazał, że choć codzienne zmagania dzieci bywają trudne, to ich marzenia nie mają granic. Na scenie zobaczyliśmy prawdziwych bohaterów, pełnych pasji, uśmiechu i siły. Statuetki tęczowych serc, które odebrały dzieci, to coś więcej niż zwykłe nagrody. To dowód na to, że z pomocą ludzi o wielkich sercach można pokonać każdą barierę. Posłuchajcie, jakie emocje towarzyszyły gościom tuż po tej wyjątkowej gali. Jako pierwszy swoimi wrażeniami podzielił się gospodarz miasta, burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński.
0: Chciałbym zapytać pana o emocje, jakie panu towarzyszyły podczas dzisiejszej gali.
13: Takie same naprawdę jak na wszystkich. Zawsze jestem ciekaw tego, czym nam zaskoczą i zawsze im się udaje. To, co robi stowarzyszenie, to, co robi Paulina Błażej razem z współpracownikami, a przede wszystkim to, co robią ich podopieczni, to jest tak niepowtarzalne i tak niesamowite, że ciężko to opisać. Widziała pani sama, jak to wpływa na ludzi i jak to pokazuje potrzebę współpracy i pokazania, że te dzieci i ich marzenia naprawdę nie wiem, czy nie są ważniejsze niż nasze. Bo my gdzieś w tym naszym późniejszym życiu tracimy marzenia i przechodzimy tylko do gonitwy, a one potrafią marzyć.
0: Jak wam jako urzędowi współpracuje się ze stowarzyszeniem?
13: Świetnie. Ja mam, tak jak mówiłem, wielką przyjemność współpracować z Pauliną, z Błażejem od samego początku, czyli kilkanaście lat w różnych konfiguracjach. W chwili obecnej ja jako burmistrz Drawska Pomorskiego cenię sobie tą współpracę, bo naprawdę robią coś niesamowitego. Widzimy, jaki progres robią te dzieciaki, które tam trafiają z wielkimi potrzebami i jak niesamowicie się rozwijają. I to jest najlepsze, co można zobaczyć. Nie trzeba niczego więcej. Oczywiście staramy się pomóc, bo to jest nasz i obowiązek, i też potrzeba. I mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
0: To w takim razie czego życzymy stowarzyszeniu w tym roku?
13: Dalszego rozwoju, dalszych niesamowitych współpracowników i dalszej tej pasji, którą w sobie mają.
3: Tuż obok głębokiego poruszenia nie krył wicestarosta drawski Tomasz Budzyński, który otrzymał statuetkę przyjaciela stowarzyszenia.
14: Każda z tych gali jest pięknym wydarzeniem, ale dzisiaj ja jeszcze jestem trochę oszołomiony, no bo wyróżnienie, które otrzymałem, jest dla mnie po pierwsze zaskoczeniem, a po drugie naprawdę wielkim, wielkim wyróżnieniem. Wręczałem wyróżnienie dla jednego z uczestników gali w kategorii gaduła, a mi języka w gębie zabrakło.
0: Pan też otrzymał wyróżnienie od Pauliny i Błażeja, przyjaciela stowarzyszenia. Co to dla pana oznacza?
14: No właśnie ja darzę Paulina i Błażeja serdeczną przyjaźnią i ja teraz nie wiem, co to dla mnie oznacza. Będę się chyba musiał więcej starać. Chociaż nie chciałbym tego, tego się tak nie mierzy raczej. Znaczy ja mam nadzieję, że w głębi serca myślę sobie, że generalnie będę mógł być blisko stowarzyszenia i nawet bliżej niż do tej pory. A nie chodzi o żadne wyróżnienie, bo na to nie liczyłem nigdy. Strasznie trudno jest mówić o sobie w ogóle w takich kategoriach.
0: Miejmy nadzieję w takim razie, że do zobaczenia na kolejnej 15. gali, a czego życzymy stowarzyszeniu na ten rok?
14: Stowarzyszenie jest absolutnie potrzebne. Ono musi funkcjonować na naszym terenie. Dzisiaj to już jakby wrosło się w nasze społeczeństwo i ja w zasadzie sobie nie wyobrażam, gdyby go miało nie być. Ono po prostu jest potrzebne, wykonuje świetną pracę, pomaga ludziom, daje nadzieję. Zresztą tematy przewodnie tych gali są często takie, które raczej inspirują. Zresztą widzimy to po wzruszeniu osób, które uczestniczą w tej gali, że to jest po prostu coś. To nie jest jakaś tam zwykła gala. To jest po prostu wydarzenie, na które się czeka cały rok, wiedząc i mając świadomość pracy, którą wykonuje Stowarzyszenie Radość Życia. Także serdecznie im gratuluję z tego miejsca i jestem wzruszony i bardzo się cieszę, że tu jestem dzisiaj.
3: Żołnierski punkt widzenia.
14: Gratuluję z tego miejsca i jestem wzruszony i bardzo się cieszę, że tu jestem dzisiaj.
3: Żołnierski punkt widzenia, ale też mnóstwo serdeczności wniósł podpułkownik.

0: I poświęceniu ludzi, poświęceniu rodziców, poświęceniu terapeutów po to, żeby oddać wszystko, co mogą dzieciakom. Niesamowita sprawa. Cóż można więcej dodać? Ogromne wzruszenie i mam nadzieję, że to wszystko się potoczy, że ci ludzie, którzy nad tym pracują, będą żyć 100 lat i będą mogli robić to, co robią. Po to, żeby pomagać, nie ma chyba gorszych emocji w negatywnym tego słowa znaczeniu, niż patrzeć na cierpienie dzieci. I oni robią wszystko, żeby te buziaki były uśmiechnięte, żeby dzieci mogły wrócić spod tej strony, w której los ich zagubił, bo to nie była niczyja wina. Także niesamowita sprawa.
1: Kulisy tego wzruszającego wydarzenia zdradziła nam z kolei Anna Gostomczyk, koordynatorka gali, która czuwała nad każdym elementem kosmicznego scenariusza.
2: W związku z tym, że jakby jestem odpowiedzialną osobą za całość tego wydarzenia i za to, co widzieliście na scenie i wokół tej sceny, no to już te emocje opadły i moje wrażenia są takie, że cieszę się, że po raz kolejny wyszło tak pięknie. Mega jestem dumna, tym bardziej, że wiem, jak długo się do tego przygotowywali, bo był to czas intensywnych prób, no i wzruszeń też, tak? Dlatego, że nikt od razu nie zostaje mistrzem, a dzieciaki muszą jednak trochę dłużej poćwiczyć, żeby ten efekt był wow.
3: Czego wam życzyć na kolejny rok?
2: Zdrowia i uśmiechu. Myślę, że ten uśmiech nie schodzi dzieciakom z twarzy, ale mimo wszystko jest potrzebny, dlatego spełniamy marzenia i tego życzymy sobie i innym na przyszły rok.
1: A na koniec o podsumowanie tego wyjątkowego wieczoru zapytaliśmy osobę, bez której to wszystko w ogóle by się nie wydarzyło. Paulinę Sokołowską.
4: Jestem szczęśliwa, przeszczęśliwa, że wszystko się udało, że dzieciaki są szczęśliwe, że dumne z tego, jakie one są, że cieszą się tymi swoimi wszystkimi osiągnięciami, że są wzruszone i tak świetnie sobie kibicują nawzajem.
3: Dzisiejsza gala była o marzeniach, a jakie są wasze marzenia?
4: Moim marzeniem jest teraz się wyspać. Nie, moim marzeniem jest to, żebyśmy wszyscy ze sobą współpracowali, żebyśmy byli pozytywnie do siebie nastawieni i będzie nam na pewno wszystkim dużo lepiej się żyło.
1: To wyjątkowe spotkanie w Centrum Kultury połączyło ludzi z różnych środowisk. Rozmowy z gośćmi przed i po gali pokazują, że nie było to zwykłe oficjalne spotkanie. To była prawdziwa lekcja wrażliwości, która zostanie w sercach na bardzo długo. Jesteśmy dumni, że jako Radio SK Szczecinek mogliśmy objąć to wydarzenie naszym patronatem medialnym i być częścią tego wieczoru.
5: SK Szczecinek.
1: Zostajemy jeszcze w Drawsku Pomorskim. Ich życie mogłoby być scenariuszem do filmu akcji i komedii romantycznej. Zosia Zbożnik-Walkiewicz i Michał Walkiewicz, czyli Grupa Medyczna Drawsko, miłość zrodzona z pasji, którą zarażają kolejne pokolenia. Już teraz posłuchajcie rozmowy Natalii Błachowskiej z tymi niezwykłymi gośćmi.
3: W naszym studiu wyjątkowy duet, a właściwie trio. Rodzina Walkiewiczów, Michał, Zosia i Jelica Walkiewicz. Ludzie, którzy łączą ogromną pasję do pomagania z działalnością edukacyjną i społeczną. Twórcy i członkowie Grupy Medycznej Drawsko, a prywatnie małżeństwo, którego historia mogłaby być scenariuszem do filmu. Cześć.
6: Witam serdecznie.
3: Skąd w ogóle pomysł na powstanie Grupy Medycznej Drawsko?
6: To myślę, że trzeba się zapytać twórcy Michała.
7: To było w 2013, jak się nie mylę. Stworzyliśmy taką grupę, która się składała z uczniów liceum i głównie na początku jeździliśmy na zawody ratownicze. Ja wtedy robiłem ratownika medycznego, to znaczy uczyłem się na profilu ratownika medycznego i właśnie z tą młodzieżą tak nawiązałem taki kontakt i założyliśmy grupę.
3: Jak wyglądały właśnie wasze początki?
7: To były spotkania gdzieś właśnie w liceum w Drawsko-Pomorskim na sali sportowej i tam zgłębialiśmy wiedzę. Jeszcze wtedy współpracowaliśmy ściśle z Państwową Strażą Pożarną. Od nich mieliśmy sprzęt ratowniczy. No i ta młodzież się uczyła, po czym startowała w jakichś tam zawodach PCK na przykład w Szczecinie albo no jakichś różnych takich ratowniczych. Potem to ewoluowało z roku na rok. Zaczęliśmy pisać projekty, pozyskiwać dofinansowania i robić z młodzieżą cały czas jakieś to coraz nowsze projekty. Tutaj Zosia może też powiedzieć.
6: W 2015 roku dołączyłam do grupy na słynne ćwiczenia Zamach 2015. No i potem, że tak powiem, się zaczęło. Robiliśmy różne projekty, nie tylko związane z pierwszą pomocą, ale to były naprawdę różne. Między innymi Prepress Drawsko, gdzie przez 48 godzin maszerowaliśmy z całym, że tak powiem, rynsztunkiem. Był Medical Camp, to akurat medycznie, gdzie biwakowaliśmy przez kilka dni, dodatkowo uczyliśmy się pierwszej pomocy i mieliśmy taki przedsmak pracy w Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie Michał budził nas kilkakrotnie w nocy. Mieliśmy po prostu wyjazdy tak zwane, gdzie musieliśmy udzielać pomocy. Dodatkowo był też projekt Chat. Myślę, że na czasie temat, podczas którego udało nam się pozyskać 1000 czujników tlenku węgla, które rozdawaliśmy lokalnej społeczności. Oczywiście musieli się najpierw nauczyć pierwszej pomocy, potem dostawali ten darmowy czujnik. Także, że tak powiem, nasze spektrum działalności jest dosyć duże. Ostatnio też zaczęliśmy współpracować ściśle z policją. Założyliśmy grupę poszukiwawczą, także w przypadku zaginięcia osób staramy się wspierać tą naszą policję. Zaczęło się od Drawska, a teraz już powoli się rozszerza nasza działalność. W maju jeszcze mamy spotkanie z wojewódzką komendą, która też nas zaprosiła, także myślę, że nasza działalność jest naprawdę spora i się rozwijamy w różnych dziedzinach.
3: A kto dzisiaj tworzy tę grupę? To są bardziej zawodowcy czy pasjonaci?
6: Zaczęło się tak naprawdę od pasjonata Michała Walkiewicza, który gdzieś tam tą młodzież zaraża swoją taką charyzmą. Głównie są to właśnie uczniowie naszej klasy ratowniczej z liceum.

0: tam w Brasku Pomorskim, ale cieszy nas to, że ci z liceum wychodząc zostają lekarzami, strażakami, żołnierzami wojskowymi i wracają do nas i działają razem z nami.
1: Może ja dodam, no w dniu dzisiejszym Grupa Medyczna Drawsko składa się z dwóch sekcji. To jest sekcja medyczna, ratownicza, czyli obstawy, zabezpieczenia gdzieś tam terenowe i poszukiwawcza, kiedy ktoś zaginie, współpracujemy z policją, tak jak Zosia wcześniej wspomniała. I tutaj, zarówno w jednej i w drugiej grupie znajdują się nasi, że tak powiem, wychowankowie, którzy już dorośli i teraz są żołnierzami, tak jak Zosia mówiła. Mamy też jakichś tam policjantów świeżych w swojej ekipie. Są to ludzie, którzy po prostu no, wykonujemy telefon, zgadujemy się gdzieś na WhatsAppie, że jest taka i taka akcja, zbieramy się i działamy. W tą niedzielę mamy zabezpieczenie ratownicze na poligonie charytatywnym. Po prostu zabezpieczamy to i będziemy pilnować bezpieczeństwa biegaczy.
0: Warto nadmienić, że zdecydowana większość naszych działań jest wolontaryjna. Zarówno my, jak i nasi, że tak powiem, wychowankowie, podopieczni, robimy to wszystko wolontaryjnie. Myślę, że dzisiaj w dobie, że tak powiem, konsumpcjonizmu i tego wszystkiego, właśnie tego chcemy uczyć naszych dzieci, prywatnych dzieci i tych naszych wychowanków, że nie tylko pieniądze mają znaczenie, ale właśnie ten wolontariat i naprawdę i o każdej porze dnia i nocy potrafią się stawić za darmo i z nami działać.
2: Chyba ta Grupa Medyczna Drawsko to jest taka przestrzeń, w której nie tylko liczy się to pomaganie, czyli ratowanie życia, poszukiwanie, ale także właśnie taka integracja i działalność też społeczna.
0: Dokładnie, właśnie staramy się też uczyć naszych tych młodych, których gdzieś tam wypuszczamy w świat, takich naszych wartości, które myślę wydaje, że są bardzo fajne. Takim fajnym odzewem, co dla nas na przykład ostatnio było zakończenie maturzystów, którzy nas tam zaprosili i nam naprawdę bardzo fajnie serca podziękowali i mają z nami taki kontakt, naprawdę, że zawsze też podkreślamy, że mogą do nas dzwonić i zawsze im pomożemy w różnych dziedzinach.
1: No i taka informacja zwrotna, jak zebraliśmy właśnie podczas tego pożegnania z nimi, że większość z nich idzie na lekarskie albo na ratownicze. To też jest taka fajna wiadomość, no bo jednak uczyliśmy się przez parę lat ratownictwa i teraz przyda im się to w szkole.
2: Wy po prostu chyba jesteście takimi ludźmi, którzy zarażają tą pasją.
0: Myślę, że to właśnie Michał jest głównie taką charyzmatyczną postacią, która ciągnie za sobą ludzi. Nawet pani dyrektor kiedyś liceum stwierdziła, że nie wiem, jak ty to robisz, ale oni za tobą pójdą w ogień. Także jest taką postacią, która ciągnie nas do góry. Ja a propos tej przyszłości, to ja sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że idąc do liceum jeszcze nie miałam pojęcia, co chcę robić i tak właściwie przypadkiem się w tej grupie medycznej znalazłam. No dziś jestem ratownikiem medycznym, pracuję na SOR-ze, jeżdżę karetką i spełnią się bardzo, jest to moją pasją.
2: Wy jako Grupa Medyczna Drawsko prowadzicie też szkolenia z pierwszej pomocy. Kto z nich korzysta najczęściej?
1: Oczywiście bardzo dużo zajęć przeprowadzamy dla najmłodszych, czyli odwiedzamy przedszkola, szkoły podstawowe, robimy jakieś tam takie happeningi całodniowe, na przykład, że dla całych szkół, ale także zdarza nam się szkolić kadry pedagogiczne, policję, straż pożarną, no różnie.
0: Ja też z doświadczenia powiem, że jak chodzimy do szkół, do podstawowych, czy do przedszkoli, dzieci naprawdę bardzo szybko łapią pierwszą pomoc, wszystko zresztą bardzo szybko łapią. Nieraz tak nam się zdarza, że przeważnie co roku gdzieś tam odwiedzamy te placówki i nieraz z przedszkola na przykład przychodzą do szkoły i przychodzimy i oni mówią, że wszystko pamiętają, bo w tamtym roku pan był i nam pan wszystko mówił, także bardzo bym chciała, żeby kiedyś pierwsza pomoc naprawdę znalazła się jako lekcja obowiązkowa w szkole, bo z doświadczenia naprawdę wiem, że dzieci bardzo szybko łapią, a dobrze wiem, że pierwsza pomoc jest niestety, ale bardzo potrzebna i przydatna w życiu.
2: No właśnie, ona jest taka bardzo potrzebna, bardzo przydatna i myślę, że mówi się o niej coraz częściej, coraz głośniej i coraz szerzej. Czy wy na przestrzeni lat swojej działalności widzicie zmianę w świadomości ludzi?
1: Tak, widzimy też, no na podstawie tych szkoleń jest coraz więcej tych ratowników, którzy uczą tej pomocy i to też jest fajne i na pewno się przydaje ta wiedza. Na własnym przykładzie możemy to potwierdzić. Jeszcze zanim byliśmy małżeństwem, był incydent, w którym Zosia najechała na taki poważny wypadek drogowy. I akurat ja miałem służbę i przyjechałem i w sumie razem działaliśmy przy takich no, naprawdę poważnych obrażeniach u poszkodowanych. A myślę, że to jest chyba jedna z wielu przygód, które nas spotkały.
0: Kolejne było na przykład, jak jechaliśmy z naszym małym synem, miał 3 miesiące jeszcze do lekarza i najechaliśmy też na drodze na też taki poważny wypadek. Byliśmy jednym z pierwszych ludzi, którzy najechali, też udzieliśmy pierwszej pomocy. Także o każdej porze dnia i nocy może się okazać w najmniej najczęściej spodziewanym momencie, że ta pierwsza pomoc będzie potrzebna. Tak całe szczęście właśnie ta świadomość ludzi, zwłaszcza wśród młodych osób, wzrasta i tutaj akurat social media i gdzieś tam te kanały bardzo często pomagają w tym. Oprócz tych różnych treści, które się pojawiają, to też pojawiają się treści edukacyjne, co nas bardzo cieszy. No my też staramy się udostępniać wszystko związane z pierwszą pomocą, także myślę, że ta świadomość między innymi dzięki nam rośnie.
2: Czy zdarzyła wam się taka sytuacja albo jakaś historia w czasie waszej działalności, która tak szczególnie zapadła wam w pamięć?
0: Ja myślę, że na przykład mogę powiedzieć, że moją pierwszą reanimację przeprowadziłam właśnie też z Michałem i też Ala była wtedy z nami podczas takiego festynu w Sucieńcu, więc myślę, że to moja pierwsza reanimacja to chyba taka akcja, która na pewno zapadnie mi w pamięci.
1: No mi na pewno SK Rider Show, gdzie się zaręczyliśmy. To było bardziej stresujące niż ratowanie życia.
2: Do tego jeszcze przejdziemy. No ale właśnie te akcje to chyba utwierdzają was w przekonaniu, że robicie coś naprawdę ważnego i naprawdę wy też w waszej lokalnej społeczności na terenie Drawskiej Złocieńca na pewno jesteście takimi bohaterami. Zresztą ty, Michał, zostałeś ostatnio odznaczony.
1: Tak. To miało związek z pewnym chłopcem, który zatruł się tlenkiem węgla i jego siostrzyczka młodsza tej całej akcji, kiedy go wyratowaliśmy, narysowała pracę, w której nazwała mnie drawskim bohaterem i przy odbiorze tej pracy podeszła do nas, powiedziała, że uratowałeś mojego brata. ta przytuliła mnie, podziękowała.
0: Myślę, że to już się domyślacie. Najbardziej wzruszających chwil chyba, jakie nas spotkały.
1: Tu się popłakaliśmy ze szczęścia.
2: Mi też właśnie napływają łzy do oczu, ale płakać dzisiaj nie zamierzam. Michał, ty jeszcze jesteś, oprócz tego, że jesteś ratownikiem medycznym, to jesteś oficerem prasowym w Trawskiej Straży Pożarnej. Jak wygląda codzienność w tej roli?
1: To ja akurat jestem takim oficerem prasowym, gdzie chwilowo mam przerwę, ale kiedy działałem, to byłem tym oficerem 24/7. Czyli po każdej porze. Zosia już miała dosyć chwilami tego, ale musiałem wiedzieć, co dzieje się w powiecie i starałem się pracować z mediami na bieżąco, tak, żeby mieli te informacje. Jak to mówią, dobrze żyć z mediami.
2: No zdecydowanie.
1: A praca mi się podobała. No.
2: Was łączy nie tylko działalność, ale no także życie prywatne, więc opowiedzcie nam historię, jak wy się poznaliście.
0: No właśnie poznaliśmy się podczas tego pierwszego mojego zdarzenia, że tak powiem, zamach 2015, gdzie ja byłam pozorantem, a Michał był terrorystą, także może taki trochę syndrom sztokholmski, ale myślę, że przede wszystkim połączyła nas ta pasja do tego ratownictwa. Bardzo dużo, że tak powiem, tych akcji za nami, no właściwie to działamy już razem, ile to będzie? 11 lat. Zawsze gdzieś tam się w tym rozumieliśmy. Śmiejemy się, że Michał mnie tak powiem wychował na swoje podobieństwo, jeżeli chodzi o ratownictwo, także bardzo dobrze się komunikujemy i dogadujemy w tej kwestii i tak jakoś poszło.
1: Długo się przyjaźniliśmy, ponad 5 lat, a potem to już no, pierwszej randki nie musieliśmy się stresować.
2: No właśnie, wy od początku wiedzieliście, że chcecie razem działać i pomagać innym?
0: Wyszło to bardzo naturalnie, mam wrażenie, że mówię, jak tylko, że tak powiem, zaciągnęłam się do tej grupy medycznej Drawsko i zobaczyłam, jakie to są działania. Nasza relacja, że tak powiem, naprawdę bardzo naturalnie wyszła i zawsze dobrze się dogadywaliśmy i dobrze nam się razem działało. Do dzisiaj zresztą.
2: A jak wygląda praca razem? No bo wy jesteście razem w pracy, jesteście potem razem w domu. To jest więcej plusów, czy raczej więcej wyzwań?
1: Więcej plusów dla mnie. Ja uwielbiam z moją żoną jeździć karetką, udzielać pomocy, rozumiemy się bez słów i jako zespół naprawdę się dogadujemy. No wiadomo, no, czasami mamy odmienne zdania, ale szybko to prostujemy. Natomiast no, jeździłem też na karetce z innymi ratownikami i no, zawsze wybiorę moją żonę. Jednak mamy wypracowane swoje procedury, takie prywatnie, których się trzymaliśmy, stosowaliśmy i dlatego no, myślę, że ta praca wychodziła tak, jak należy.
0: Plusem jest właśnie też to, że Michał, jak wcześniej wspominałeś, jest strażakiem, więc bardzo często po prostu dzielimy się rolami. Powiedzmy, że ja tam sobie medycznie działam, on tak bardziej taktycznie, więc, że tak powiem, się bardzo dobrze uzupełniamy w tej kwestii. I tak jak mówiłam, no wychował mnie trochę na swoje podobieństwo, więc bardzo mamy podobny tok myślenia. Dodatkowo trzeba też określić, że bardzo dużo, że tak powiem, o naszych akcjach rozmawiamy poza pracą. Wracając czy jadąc do pracy, czy nawet gdzieś tam leżąc sobie wieczorami, dopracowujemy, doszlifowujemy, żeby być po prostu w tym jak najlepsi.
2: Czy wy kiedykolwiek wychodzicie ze swojej pracy?
0: Myślę, że nie. Staram się. Przychodzi nam to bardzo trudno, to trzeba przyznać, zwłaszcza, że nauczyliśmy też trochę naszą społeczność, że zawsze jesteśmy na każde zawołanie. Staramy się właśnie z dzieciakami naszymi gdzieś tam tego czasu więcej poświęcić, ale bywa trudno, nie ukrywam.
1: No, ale taki jest cel. Chcemy pokazywać poprawne wzorce osobowe zarówno i młodzieży, dzieciom w Drawsku, jak i własnym dzieciom, tak? Tutaj wspomnę fajną historię, bo Ala czasami na obstawy z nami ratownicze idzie, no i jest, że tak powiem, tym tragarzem, nosi torby ratownicze. Kiedyś była sytuacja, że piłkarz na meczu doznał urazu barku. No i biegniemy za Alą. I Ala patrzy, ona patrzy się w drugą stronę i krzyczy do mnie, jest krew? Ja mówię, nie, nie ma. A, to dobra. I się odwraca i podaje mi normalnie materiały do zaopatrzenia rany.
2: Z Radiem SK łączy was coś więcej niż tylko nasza muzyka, no bo muszę zapytać o to wydarzenie. SK Rider Show, prawie 2 lata już minęły od tego, no ale to było takie wydarzenie, które się nam zapisało naprawdę złotymi zgłoskami w naszych pamięciach. Opowiedzcie, jak to było, Michał?
1: Z mojej strony na początku. Od samego rana już się stresowałem. Pierścionek zręczynowy schowany w specjalnej saszetce, czerwonej oczywiście. Tuż przed samym pokazem stoimy już na sygnałach, czekamy, bo to miało podczas pokazu się odbyć. I wszyscy właśnie w samochodzie pytali mnie, dlaczego ja taki zestresowany jestem. Co ty się tak stresujesz? Przed pokaz jak każdy inny. Ja troszeczkę gubiłem się w tym, co robię. Jeszcze dodatkowo przyszedł kolega ze straży, otworzył drzwi i cześć, co tam u ciebie? A wynosi, szybko go pogoniłem, no bo już stoimy przygotowani. Nie ukrywam, zaplanowałem sobie to, co powiem i udało mi się to powiedzieć przez ten mikrofon. Chwila była wzruszająca. Myślę, że później ciężko nam było się skupić na tej pierwszej pomocy w razie, ale całe szczęście nie mieliśmy żadnych incydentów.
2: Zosia, jak to wyglądało z twojej strony?
0: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że to się wydarzyło podczas tego wydarzenia, no bo z Radiem SK też nas, że tak powiem, wiele łączy, no bo od wielu lat współpracujemy ściśle, że tak powiem. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że się nie spodziewałam, że to nastąpi, ale że tak powiem, jedyne, co mnie właśnie dziwiło, to ten stres u Michała, no bo jednak my pracujemy pod presją od wielu lat i ten stres nie zawsze na nas tak wpływa, nie potrafimy sobie działać, a tego dnia był szczególnie zestresowany. No później już dowiedziałam się dlaczego.
2: Co jest fundamentem waszej relacji w pracy i w życiu?
0: Przyjaźń przede wszystkim.
1: Mhm. Jesteśmy to z nami, jak to się kiedyś stwierdziła. Mamy bardzo podobne charaktery.
0: Czasami to potrafimy się ściąć przez to, ale całe szczęście koniec końców wypracowujemy gdzieś tam.
1: No od wielu lat gadamy ze sobą codziennie, non-stop. Nawet jak się nie widzimy, to na telefonie siedzimy. wychodzimy.
2: Słowem jeszcze tak zakończenie. Jakie macie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o wasze życie prywatne, zawodowe, Grupa Medyczna Drawsko, jakieś najbliższe wydarzenia?
0: No prywatnie to zaczynamy budowę domu, także tu trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy się nie pozabijali w trakcie. Dodatkowo no właśnie rozwijamy gdzieś tam tą grupę poszukiwawczą, gdzieś tam nam się to rozwija, jeżeli chodzi o Grupę Medyczną Drawsko. No i zależy nam, żeby dalej chyba szkolić tych naszych.
1: Gotowi jesteśmy właśnie na zaginięcia osób, tak? Że tak powiem, gotowi do udzielania tej pomocy, poszukiwania ich. To też jest bardzo skomplikowana praca. Logistycznie to wszystko zaplanować i przeprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o tą sekcję medyczną, to zostawiliśmy sobie takie właśnie typu SK Rider Show. Największe wydarzenia, no i te chcemy zabezpieczać. Z reszty troszeczkę tak zaczęliśmy folgować, no bo tak jak Zosia mówi, mamy tu swoje plany i chcemy tego czasu trochę więcej też dla siebie.
2: To ja jeszcze dopytam o tę grupę poszukiwawczą. Co trzeba takiej grupie poszukiwawczej? Jakie umiejętności, ewentualnie jaki sprzęt? Jak wyglądają takie poszukiwania?
0: No przede wszystkim, tak powiem, no, współpraca z policją, tak? No bo koniec końców to policja prowadzi wszystkie działania, więc dzięki tym porozumieniom, które zawarliśmy z komendami, możemy to działać. Jak tylko mają informację o jakimś zaginięciu, to wykonują do nas telefon. My, że tak powiem, zbieramy grupę. Nie zawsze nam się udaje, bo czy mamy służbę, czy mamy dyżur, ale całe szczęście zawsze mamy jakichś kilku wolontariuszy, którzy z nami działają. Jedziemy na miejsce zdarzenia, zbieramy wywiad, mamy takie specjalne oprogramowanie Siron, który gdzieś tam wspiera te poszukiwania i całą akcję logistycznie, że tak powiem, my przeprowadzamy, tak? Zbieramy wszystkich policjantów, strażaków, oni skanują takie kody QR, dzięki temu widzimy, jaki teren został przeszukany, zbieramy wywiad z rodziną, no i staramy się jak najszybciej, że tak powiem, tą osobę odnaleźć.
1: Dzięki Sironowi obserwujemy tą akcję z góry. Widzimy, tak jak Zosia wcześniej wspomniała, jeżeli mamy zeskanowaną grupę, na przykład poszukiwawczą tam składającą się z trzech policjantów, to widzimy, jak oni się przemieszczają na mapce i jaki teren przeszukają. My dzielimy oczywiście teren na sektory, przydzielamy każdą grupę do danego sektora, wtedy wiemy, że dany teren został przeszukany. Nie ma takiego szukania w ciemno, tylko po prostu wszystko jest logistycznie zaplanowane.
2: Wy wspomnieliście przed chwilą, że jesteście tak naprawdę na każde wyzwanie. No to powiedzcie jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was znaleźć i jak do was dotrzeć.
0: No myślę, że głównym takim naszym kanałem to jest nasza strona na Facebooku. Gdzieś tam zawsze można napisać, zawsze staramy się odpisać. Jeżeli tylko możemy, to pomagamy, gdzieś tam współpracujemy. I jeszcze przede wszystkim chyba chciałabym podziękować naszym rodzicom, dziadkom, którzy też są na każde zawsze zawołanie, tak naprawdę o każdej porze dnia i nocy, jak tylko się nadarzają jakieś poszukiwania. Pani Jola, pan Zbyszek, pani Agnieszka, pan Andrzej, nasi dziadkowie też naprawdę nas wspierają. Bez nich myślę, że nie bylibyśmy w stanie tyle rzeczy robić.
2: Czyli dziadkowie to też jest taka instytucja, która jest na każde zawołanie.
0: Oczywiście, medal dla nich, naprawdę.
1: Dokładnie.
2: Oddanie ludziom to jest po prostu wasza rodzinna tradycja.
1: Z jednej i z drugiej strony.
3: SK Szczecinek.
4: 14. edycja najgłośniejszego festiwalu nad Trzesieckiem już w sierpniu. Materia Fest wystartuje 28 sierpnia i potrwa 2 dni. Z Michałem Piesiakiem, organizatorem i wokalistą Materii, rozmawiała Natalia Błachowska.
2: 14. edycja Materia Festu przed nami. Jak ty się z tym czujesz?
5: Przede wszystkim cieszę się, że ta idea, która kiedyś gdzieś tam została zaszczepiona, dalej się rozwija i trwa i nieprzerwanie. Możemy ten festiwal tutaj organizować, także to jest, myślę, taka budująca rzecz dla nas.
2: Przez Materia Fest przewinęły się naprawdę głośne gwiazdy, między innymi Behemoth, głośny w 2017 roku. Pamiętam ten koncert pod sceną. No, a w tym roku kogo będziemy mogli posłuchać?
5: W tym roku no też zespół z Polski będzie główną gwiazdą takiego samego w zasadzie kalibru jak Behemoth. Będzie to zespół Vader. Zagrają w sobotę, za to w piątek gwiazdą główną będzie zespół Lipali, który też jest zjawiskową sytuacją, bo się reaktywują po kilku latach jakby przerwy, także liczymy na jakieś specjalne tutaj występy.
2: Nieodłącznym elementem Materia Festu już którąś edycję jest także przegląd kapel. Jak to wyglądało w zeszłym roku i jakiej frekwencji spodziewacie się w tym roku?
5: No, jeżeli chodzi o sam przegląd, jakby to rzeczywiście jest to stały jakby element festiwalu, dlatego że pomyśleliśmy po prostu, żeby dać szansę młodym zespołom, tak jak my kiedyś byliśmy młodym zespołem. Jeździliśmy po różnych tam właśnie konkursach i to okazał się być jakby dobry sposób na zbieranie sobie jakby fanów po Polsce. No i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Generalnie co roku kilkadziesiąt zgłoszeń do tego konkursu przyjmujemy. Myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję na konkurs, będzie taka sama jak w poprzednich latach, albo i może lepsza. A jeżeli chodzi o samą publikę już festiwalową, no to spodziewamy się też sporej frekwencji, dlatego że bilety są zjawiskowo tanie w tym roku, więc myślę, że będzie to bardzo fajna impreza na zakończenie wakacji.
2: Materia Fest jest taki czas na kalendarzu imprezowym naszego miasta, kiedy to Trzesiecko po prostu aż trzęsie się w posadach. Wszystko drży od tej głośnej muzyki. Chciałabym teraz zadać ci takie pytanie. Czy ty pamiętasz w ogóle pierwszą edycję Materia Festu?
5: No pewnie, że pamiętam. To była edycja na Mysiej Wyspie jeszcze. Z tą pierwszą edycją mi się kojarzy takie coś najbardziej, jakby jak sobie pierwsza myśl taka, która mi wpada do głowy, to jest to, że nie wiem, jak my to zrobiliśmy, bo my nie mieliśmy jakby żadnego doświadczenia w robieniu tego typu rzeczy i w zasadzie to wsparcie ludzi, którzy organizowali to od początku, czyli ludzie z Zapiku i ludzie z miasta po prostu pomogli nam to dźwignąć i później jakby dzięki temu wsparciu mogliśmy tą formułę rozwijać.
2: Jak w twoich oczach, w oczach Michała z Materii, zmienił się Materia Fest przez tych 14 lat?
5: No, zmienił się, nie wiem czy sporo, ale na pewno staraliśmy się zawsze jakby dokładać jakieś tam kolejne rzeczy, czyli no, zaczynaliśmy na początku od jednego dnia i kilku koncertów, a teraz mamy dwudniowy festiwal z polem namiotowym, z konkursem kapel, z koncertami gdzieś tam w przeszłości naprawdę gwiazd światowej klasy jakby, zresztą w tym roku tak samo. Także no to jest jakby, tak jak powiedziałem na początku, jest to takie budujące, że można w tym temacie, w tej materii ciągle coś tam rozwijać. Chociaż jakby jeżeli chodzi o samą formułę jakby i wygląd festiwalu, no to ostatecznie jest to festiwal muzyki gitarowej, więc pewnych rzeczy nie należy też zmieniać jakby, tylko zostać przy tym jakby od czego się zaczęło, ale rozwijać jakoś tak i urozmaicać imprezę. No i mam nadzieję, że ludzie też to dostrzegają.
2: Masz którąś edycję Materia Festu, którą wspominasz z takim największym sentymentem?
5: Dla mnie każdy Materia Fest jest szczególny, dlatego że mi najbardziej zależy jakby na tym, żeby ludzie, którzy przyjadą i wydadzą pieniądze na bilet, byli po prostu usatysfakcjonowani i ciężko jest mi wybrać konkretny festiwal albo koncert, który by mi najbardziej jakby się podobał, bo było tego naprawdę dużo na bardzo wysokim poziomie. Natomiast zdecydowanie dla mnie jakby najważniejszym zawsze momentem tego festiwalu jest nawet nie sam nasz koncert i jego granie, tylko zawsze mam takie 2 czy 3 sekundy, że sobie spojrzę wtedy na ludzi przed sceną i to jest taka wtedy dla mnie wielka nagroda i satysfakcja, że możemy dać jakby taką też radość ludziom po prostu, że mogą przyjechać do fajnego miasta i pobawić się w przepięknym otoczeniu natury przy gitarowej muzyce. To jest coś, co jest dla mnie zawsze szczególnym i tak samo emocjonującym momentem od początku.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Wiosna w lesie to nie tylko śpiew ptaków i pierwsza zieleń, ale też prawdziwy czas działania dla leśników. Sadzenie, zalesienia, odnowienia. Właśnie teraz leśnicy mają ręce pełne roboty. A o tajnikach prosto z lasu opowiedzieli mi Maciej Wiórek i Dariusz Dyl z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
6: Jest coś takiego jak zalesienie i odnowienia i może znowu odczarujemy kolejne słowo, które gdzieś się pojawia w przestrzeni, a do końca nie wiemy, co to oznacza. Odnowienia są wtedy, kiedy gdzieś kiedyś był las i teraz na tej powierzchni, gdzie kiedyś był las, sadzimy na nowo, to są odnowienia. A jak sadzimy na takim przysłowiowym polu, czyli tam, gdzie kiedyś lasu nie było, to są zalesienia. I zarówno zalesienia, jak i odnowienia, to jest nasze święto wiosenne i wszystkie ręce na pokład od tego, czy ten las zostanie dobrze posadzony, czy te sadzonki się przyjmą, nie będą wymagały poprawek, odpowiednio będą dostosowane gatunek do siedliska, bo to też jest cała nauka z tym związana, bo leśnice są trochę jak lekarze. To też nie wszyscy wiedzą, że każdy z nas ma jakąś specjalizację. Zaczynamy wszyscy równo, tak jak lekarze tak samo, zaczynają od pierwszego roku na medycynie, tak samo my na leśnictwie, wcześniej w technikum leśnym, potem na wydziale leśnym uczymy się podstawowych rzeczy, a potem każdy z nas specjalizuje się. Jest leśniczy szkółkarz, jest leśniczy hodowca, jest leśniczy ochroniarz, który zajmuje się szkodnikami, są leśniczowie, którzy zajmują się mapami, są ci, którzy sprzedażą, ci, którzy zajmują się dronami. No tych specjalizacji jest mnóstwo i są też właśnie leśnicy hodowcy, czy leśnicy szkółkarze. Całą ich pasją życiową i zawodem jest wyprodukować jak najlepsze sadzonki. Potem te sadzonki trzeba odpowiednio posadzić, dobrać do miejsca i potem tą uprawę pielęgnować, żeby wyrosła i praktycznie przez całe życie drzewostanu, tam co 10 lat, tak mówiąc trochę upraszczając, się zagląda i patrzy, co tam się dzieje ciekawego, czy trzeba gdzieś zainterweniować, czy pojawiły się jakieś grzyby, czy jakieś choroby, czy coś tutaj, jakieś owady, coś zadziałały, szkodniki. I w tym lesie ciągle coś się dzieje. I to jest taka, trochę może powiedzieć, uprawa, ale rozłożona na lata, bo średnio tak sosnę wolno wyciąć dopiero jak ma 100 lat. I to może też mało kto wie, że dziś jak ząb jest, drzewostan jest dojrzały, to on był sadzony w okolicach I wojny światowej. I gdzieś 4 pokolenia leśników musi pielęgnować ten las od momentu posadzenia do wycięcia, a na naszych terenach większość lasów było na piachach sadzonych, takich ubogich ziemiach, gdzie urośnie tylko sosna i brzoza. I dlatego tak zwane bory, bo to też. Bór to jest tak, gdzie są iglaste drzewa, a las to tam, gdzie są liściaste w naszej nomenklaturze. I te nasze bory, pachnące żywicą, przestronne, jasne, bezpieczne, dlatego, że ciągle tam ktoś pilnuje, żeby komuś na głowę coś nie spadło. Tego znowu nie zauważamy, ale gdzieś zawsze z tyłu jest jakiś człowiek, który odpowiada za jakiś kawałek lasu i jest leśnikiem specjalistą, który właśnie o niego dba, a więcej o sadzeniu powie Maciej.
7: Tak jest. My się cieszymy, że tyle akcji już się odbyło. osadzenia i że tak wiele osób, szkół, też takich inicjatyw lokalnych, bo nie oszukujmy się, nadleśnictwa są często w małych miejscowościach różne, między innymi też i nasze nadleśnictwa, ale też i w Polsce. Tak więc zaangażowało się wiele osób, było różnych pomysłów, między innymi nasze wspólne sadzenia z Urzędem Marszałkowskim, gdzie udział brały trzy szkoły przeważnie duże. Tak więc przyjeżdżało wiele osób na powierzchnię, dzieciaki miały niesamowitą frajdę, a przy okazji spędziły trochę czasu na świeżym powietrzu. No i też wielu pracowników nadleśnic przystąpiło do takich czynności. Między innymi my też byliśmy jako pracownicy Biura Regionalnej Dyrekcji na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, gdzie mieliśmy 60-arową powierzchnię do odnowienia. Tak więc też fajnie spędziliśmy czas i była okazja do takiej też integracji, ale też spędzenia na powierzchni czasu w taki typowo leśny sposób, w leśnej atmosferze, ze szpadlem w ręku i sadzonkami dęba.
6: Nie wiem, tyle. Ja z rozrzewnieniem wspominam akcję wykopki, gdzie jako jeszcze dzieci w podstawówce czy w szkole średniej jeździliśmy na wykopki i na sadzenie lasu. Ja sobie, jak teraz policzę tak skromnie, to pierwsze te drzewa, które sadziłem, to dzisiaj mają ze 40 lat już. Ja już w lesie, który sam sadziłem, dzisiaj zbieram już grzyby. I to jest, i ten las ma już tak ponad 30 lat, już całkiem dorodny jest. I sobie patrzysz w tej perspektywie, że gdzieś kiedyś posadzisz jakieś drzewa, nawet jako młody człowiek, i ten czas ucieka. Ty się czujesz cały czas tak samo, opakowanie się trochę zużywa, mrugnąłeś okiem, nagle masz 50 lat i okazuje się, że coś po tobie zostało. Więc zachęcamy, proszę Państwa, sadźmy drzewa.
7: A też ciekawym rozwiązaniem jest, gdzie na przykład na takiej powierzchni, jak byliśmy, też takie gatunki biocenotyczne wsadzaliśmy. To nie, że tylko obsadzamy jednym gatunkiem, tylko troszeczkę urozmaicamy ten skład gatunkowy leśny, między innymi tutaj wiśnia była akurat. Tak więc no, ciekawe doświadczenia dla niektórych pracowników, gdzie tutaj na przykład działy księgowości czy działy infrastruktury miały troszeczkę okazję takiego typowego lasu liznąć, no bo nie oszukujmy się, tak jak Darek tu wspominał o leśnikach, mamy też w swoim zastępie ludzi, którzy też dbają o taką infrastrukturę związaną z lasem, między innymi o obiekty mostowe, drogowe, czyli tą kubaturówkę, która w lesie występuje, no żeby się czuć bezpiecznie, przemieszczać się w lesie, no też musi być odpowiednia infrastruktura i te osoby takie typowo techniczne i w biurze naszym, ale też i w nadleśnictwach dbają o to, tak, żeby ten stan był prawidłowy, żeby nic się tam złego nie działo i byśmy mogli swobodnie się przemieszczać, tak samo jak wszystkie dojazdy pożarowe, one muszą mieć odpowiednią specyfikację, odpowiedni stan techniczny, aby mogły też służyć między innymi służbom ratowniczym, które gdzieś jadą do akcji i muszą szybko dojechać, aby ten pożar w Zarzewiu ugasić. Tak więc, no mówię, jest wśród nas wielu, wielu pasjonatów i to jest akurat piękne, że pracujemy z takimi pasjonatami, bo to, powiem szczerze, ja naszej pracy nie nazywam pracą, tylko ja idę po prostu do takiego miejsca, w którym nie wiem, kiedy mi nawet czas leci, tak więc tego pracą nie nazywam, po prostu pasja.
6: Dlatego mam nadzieję, że odkryliśmy trochę dla Państwa tego świata, który dla nas jest fascynujący. Ja bardzo przepraszam, bo my nie jesteśmy obiektywni, my jesteśmy bardzo subiektywnie nastawieni pozytywnie i się cieszę, że kiedy szukałem szkoły, to wybrałem dobrze i wiem, że przez to, co robię, to nie tylko odbijam kartę na zakładzie, tak mówiąc przysłowiowo, ale że ta moja praca ma jakiś sens i ona jest dla ludzi. I my jako urzędnicy państwowi musimy mieć tę świadomość, że my pracujemy, to Państwo nas zatrudniacie, że my pracujemy dla Was, bo las nie jest ani leśników, ani nikogo innego, las jest ludzi. Wy delegowaliście wąską grupę zawodową, bo nas, lasy to 1/3 Polski, a nas na cały kraj jest 20 parę tysięcy. To nie jest dużo. I ci ludzie w imieniu wszystkich Polaków, przepraszam, tak górnolotnie to zabrzmiało, ale mają właśnie być po to, żebyśmy mieli co przekazać przyszłym pokoleniom, bo żeby wypielęgnować cały drzewostan, to potrzeba 4 pokolenia leśników. Jedni drugim przekazują tą taką pałeczkę pokoleniową, jedni od drugich chcą się uczyć i nie zawieść swoich poprzedników i rozwijać się. I ta nowoczesność w domu i zagrodzie, jak tutaj trochę popowiadaliśmy, coraz więcej ciekawych rzeczy do lasu wkracza i ja się tylko cieszę.
7: No i też taka ciekawostka, że też sztuczna inteligencja wkracza do lasów i my jesteśmy teraz na etapie niektórych szkoleń, aby tutaj taką sztuczną inteligencję również w naszej pracy wykorzystać. A to taka, mówię, ciekawostka. Wiem, że już niektóre osoby nawet od nas z biura i z nadleśnic jest po takich szkoleniach, tak więc ciekawy temat, który też zgłębiamy, no i zobaczymy, jak to się sprawdzi w naszej profesji.
2: Mniej więcej, jakie to mogą być tematy? W czym może Wam pomóc sztuczna inteligencja?
7: Między innymi potencjalne jakieś też i zagrożenia, kierunki, w których można też podążyć, których na przykład nie do końca my dostrzegamy tutaj, będąc na gruncie, tak więc ta sztuczna inteligencja może nam pomóc w takich naszych codziennych pracach, może i pewne działania przyspieszyć, tak? Takie typowo wąskie, które gdzieś nam na przykład zabierają dużo czasu, a tu za pomocą sztucznej inteligencji możemy między innymi troszeczkę przyspieszyć taki też i proces może i decyzji. precyzyjne.
2: Jeszcze tutaj bardzo mnie intryguje, powiedzieliście, że każdy ma swoją specjalizację. A jaką specjalizację mają moi goście?
7: Ja się akurat zajmuję od wielu lat, a między innymi od 13 roku, jak przyszedłem do dyrekcji, zajmuję się projektami, które realizują Lasy Państwowe, między innymi projekt retencyjny, kiedyś oczyszczania terenów popoligonowych, projekty przyrodnicze, ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt, no i też tematyka związaną z likwidacją szkód, bo nie oszukujmy się, mamy tak wiele różnych zdarzeń. Drzewa różne szkody powodują, też się zajmuję likwidacją szkód, a od pewnego czasu jestem rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, no i działam tu wspólnie również z Darkiem.
6: Ja też przez wiele lat zajmowałem się mediami, co zresztą chyba słyszą Państwo, że jest to moja pasja, bo ja lubię mówić, lubię opowiadać, bardzo lubię język polski i tacy ludzie jak profesor Miodek są ważnymi osobami w moim życiu i staram się łączyć właśnie kulturę, bo jestem też pasjonatem historii, a moją specjalizacją również jest Straż Leśna, ponieważ jestem inspektorem Straży Leśnej, takim przełożonym Policji Leśnej, mówiąc, czy tam naszych Forest Ranger, strażników Teksasu, o których trochę tak żartobliwie ja mówię, ale z drugiej strony proszę wziąć też pod uwagę, że to nie jest prosta praca. Czy policjant, czy strażnik leśny, to jest taka osoba, która porusza się od zdarzenia, powiedzmy, trudnego do trudnego, mniej lub bardziej patologicznego, gdzie trzeba stanąć na takiej decyzji, gdzie ktoś złamał prawo i teraz trzeba być odpowiedzialnym, odpowiednio umieć poprowadzić taką procedurę, zareagować odpowiednio w małych rzeczach, skromnie, w dużych, z całą odpowiedzialnością, bo są, tak jak powiedziałem, rzeczy, gdzie obowiązuje zero tolerancji i to jest śmiecenie, to są pożary, to jest wandalizm, to są kradzieże i tutaj odpowiedzialni za mienie Skarbu Państwa po prostu, no, nie odpuścimy. No i są rzeczy związane z turystyką, ze społeczną funkcją lasu, bo las ma trzy funkcje. Ma funkcję gospodarczą, ponieważ jesteśmy za tym, aby dostarczyć drewno, jesteśmy odpowiedzialni, żeby dostarczyć drewno. Ma funkcję przyrodniczą, czyli musimy chronić wszystkie rzeczy, które tej ochrony wymagają. Tam, gdzie jest woda, tam, gdzie są ciekawe gatunki, tam, gdzie się rozwijają gatunki chronione, rzadkie. No i funkcję społeczną, bo las jest dla ludzi. Musimy teraz połączyć niemożliwe. I leśnik to jest taka osoba, która sprawy niemożliwe realizuje tam na dzień, dwa, cuda na wczoraj, bo każdy chce czegoś innego. Jedni chcą po lesie biegać, drudzi chcą po lesie jeździć, trzeci chcą używać tego lasu na różne sposoby, które czasami wzajemnie się wykluczają. A my musimy to wszystko jakoś pogodzić i tych wszystkich ludzi starać się docenić, potraktować poważnie, a jednocześnie pełnić swoją rolę, co nie jest proste, ale no jeśli nie ma w życiu wyzwań, to jest nuda, a my się raczej nie nudzimy.
3: SK Szczecinek.
4: Uratowanie komuś życia może być prostsze niż się wydaje. Wystarczy zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. W naszym regionie idea ta szczególnie wybrzmiała dzięki historii Kacpra Białocha, strażaka ochotnika z Bobolic. Choć dla Kacpra udało się znaleźć genetycznego bliźniaka, wciąż wielu pacjentów czeka na swojego dawcę. O tym, jak dołączyć do bazy i czym zajmuje się Fundacja DKMS, rozmawiałam z Mateuszem Lisem i Edytą Białoch z fundacji.
8: Fundacja DKMS zajmuje się m.in. walką z chorobami krwi, z poszukiwaniem właśnie potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku kostnego. Każdy z nas z czasem, no tak ma w swoim życiu, że mimo wszystko gdzieś tam pracujemy, jesteśmy ciągle zajęci taką codziennością życia i przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście czujemy się bardziej osłabieni, gdzieś tam bardziej zmęczeni, bardziej tacy mniej energiczni i rzeczywiście nie wiemy tak naprawdę, co w nas drzemie. Ta fundacja jest światowa, więc to nie jest tylko w samej Polsce, ale rzeczywiście to jest ogrom osób, które rzeczywiście rejestruje się. Miałam przyjemność poznać wiele już osób, które rzeczywiście już byli dawcami. Przeogromny szacunek, wręcz podaję im rękę i kłaniam się w pół z takim szacunkiem, bo rzeczywiście to jest wielki dar dla takiej osoby, która rzeczywiście oddaje ten szpik i to trwa około 3 do 6 godzin, cała ta transplantacja tej krwi. To jest mały czas, tak? A dla osoby, która rzeczywiście oczekuje, to jest całe życie. Mówię głównie o osobie chorej.
2: Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc zostać dawcą?
9: Są to podstawowe wymagania. Przede wszystkim rejestrujemy osoby między 18 a 55 rokiem życia. Najwcześniej każdy, kto chce, może dołączyć do bazy dawców w szpiku w dniu swoich 18 urodzin. To jest zawsze weryfikowane podczas rejestracji. Rejestrujemy osoby na stałe mieszkające w Polsce, czyli przez kolejnych 18 miesięcy od momentu rejestracji. Wynika to z faktu takiego, że my koordynujemy procesy pobrań później, gdy już się zostaje dawcą rzeczywistym, z klinikami w Polsce, więc ktoś, kto zostanie dawcą faktycznym, musi być po prostu dostępny przez kilka tygodni w Polsce, żeby oddać komórki macierzyste bądź szpik. Rejestrujemy osoby o ogólnym, dobrym stanie zdrowia, czyli jest to kwestia chorób przewlekłych. Jeżeli ktoś jest przeziębiony, to może się zarejestrować, to nie przeszkadza w żaden sposób w pobraniu wymazu, wyznaczeniu antygenów HLA. Natomiast jest kwestia chorób przewlekłych i też jest tak, że nie każda choroba jest od razu przeciwwskazaniem do rejestracji. Jeżeli ktoś się z czymś zmaga, ktoś się na coś leczy, to zapraszamy do naszego punktu rejestracyjnego, porozmawiać z wolontariuszami. Nasi wolontariusze są przeszkoleni, przygotowani. My zweryfikujemy, czy z danym schorzeniem możemy taką osobę zarejestrować, czy też nie. Rejestrujemy osoby, które mówią w języku polskim, ponieważ formularze są w języku polskim, więc trzeba umieć go wypełnić. I to też wiąże się z tym, że bardzo nam zależy na świadomych rejestracjach, czyli osobach, które rejestrują się, wiedzą, z czym to się wiąże, wiedzą, na czym to polega, ponieważ rejestrujemy się raz i tak jak już Edyta powiedziała, my osoby, które się u nas zarejestrują, przekazujemy ich zapis antygenów HLA do Poltransplantu, czyli organizacji rządowej, to jest baza ogólnopolska i później też ten zapis antygenów trafia do baz ogólnoświatowych, czyli każdy, kto się zarejestruje w jakimkolwiek tak naprawdę ośrodku dawców szpiku, trafi do bazy ogólnoświatowej i tym samym może pomóc jakiemukolwiek pacjentowi na całym świecie, więc zależy nam na tym, żeby każdy wiedział, żeby w momencie telefonu, gdy okaże się, że jest zgodność z osobą chorującą, nikt się nie wycofał, nie stwierdził, że się zarejestrował, bo fajnie słońce świeciło, była fajna, mroźna pogoda i po prostu tak chciał spędzić czas, bo był to jakiś impuls, tylko zawsze tłumaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. No i też z tą świadomością decyzji wiąże się to, że osoba, która się rejestruje, musi znać obie metody pobrania materiału do przeszczepienia, bo gdy już jest się dawcą faktycznym, no to pobranie materiału do przeszczepienia jest jedną z dwóch metod i my chcemy, żeby każdy już na etapie rejestracji wiedział, jakie są to metody. Oczywiście wolontariusze nasi, którzy prowadzą rejestrację na akcjach, są przeszkoleni i znają te metody, zawsze je wytłumaczą. Mamy też na akcjach materiały, na których te metody są opisane, jeżeli ktoś woli się z nimi zapoznać w formie pisemnej.
2: W jaki sposób można się zapisać do bazy DKMS?
9: Sama procedura rejestracji jest bardzo łatwa. Zajmuje około 10-12 minut i polega ona na tym, że na początku osoba, która chce się zarejestrować, przechodzi krótki wywiad medyczny, nazwijmy go, z wolontariuszem, który jest na akcji. Natomiast są to też pytania nie tylko o kwestie medyczne, ale to o to, czy się mieszka na stałe w Polsce, czy jest się w odpowiednim wieku. Sprawdzamy na tym etapie, czy nie ma przeciwwskazań wstępnych do rejestracji. Jeżeli wszystko jest ok i tych przeciwwskazań nie ma, to wtedy przechodzimy do wypełnienia formularza. Osoba, która się rejestruje, wypełnia formularz, podając swoje dane kontaktowe, imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe, adres mailowy i jeżeli formularz jest wypełniona, to przechodzi do pobrania wymazu. I właśnie to, co ja tutaj mam przy sobie w teczce, to są pałeczki, przy pomocy których pobiera się wymaz. Wymaz pobieramy dziś trzema pałeczkami. Z buzi jest jeden policzek, potem drugi policzek i trzecią pałeczką pobiera się wymaz z dowolnego policzka albo z całej buzi. Każdą z tych pałeczek trzeba przez minutę pobierać wymaz i wymaz pobiera sobie osoba sama, która się rejestruje. Nie, żaden wolontariusz, że tak powiem kolokwialnie, nie grzebie nikomu w buzi. Każdą pałeczką po minucie, czyli to są 3 minuty. Później jeszcze 2 minuty musimy poczekać, aż pałeczki obeschną. Pakujemy je do odpowiedniej koperty i te koperty są po akcji odsyłane do nas. Można zarejestrować się również poprzez internet, online, zamówić taki pakiet poprzez naszą stronę. Natomiast ja naprawdę polecam rejestrację stacjonarną, podejść do jednego z dwóch punktów, które będą w najbliższą niedzielę przy okazji akcji związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bo to zajmuje około 10-12 minut i tak naprawdę temat mamy z głowy. Wolontariusze sprawdzą, czy możemy się zarejestrować. Poświęcamy te 10 minut i my się później już zajmujemy przebadaniem tych pałeczek.
2: Jak już mamy wykonane te wymazy, ile trwa taki proces zarejestrowania nas do bazy?
9: Proces rejestracji trwa około 3-4 miesięcy od momentu rejestracji. To jest taki maksymalny czas, kiedy trafimy do bazy potencjalnych dawców szpiku. Każda osoba, która się rejestruje, też zostanie oczywiście poinformowana drogą mailową, że jest już aktywnym dawcą potencjalnym. I w tej bazie jesteśmy do 60 roku życia. Tak naprawdę jedyna rzecz, która później taki dawca robi, to jest, powiedzmy, oczekiwanie na telefon, chociaż my zawsze mówimy, że jeżeli ktoś tego telefonu nie dostanie, to jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że ten gdzieś nasz bliźniak genetyczny jest zdrowy i nie walczy z chorobą nowotworową. I druga kwestia, również bardzo ważna, o którą bardzo prosimy, żeby nasi dawcy pamiętali, to jest aktualizacja danych. No bo rejestrujemy się, możemy się zarejestrować, jak mówię, w dniu 18 urodzin. Jesteśmy w tej bazie później przez ponad 40 lat, jeśli teraz dobrze szybko liczę w głowie. Więc w naszym życiu może się dużo zmienić. Mogą się zmienić kwestie medyczne, ale może się zmienić adres zamieszkania, numer telefonu, nazwisko, więc dobrze by było, żeby te dane u nas zaktualizować. Można wyjechać za granicę na jakiś okres czasu dłuższy, więc też dobrze nam wtedy dać znać, żebyśmy daną osobę zablokowali w bazie. Na przykład jeżeli kobieta zajdzie w ciążę, to też byłoby fajnie, żeby nam dała znać, bo my ją wtedy w bazie zablokujemy. Każda kobieta, która jest w ciąży jeszcze pół roku po urodzeniu pociechy, jest w bazie zablokowana, żeby w spokoju odchowała dziecko. Więc fajnie, żebyśmy mieli te dane aktualne.
2: I załóżmy teraz taką sytuację, że DKMS znajdzie mojego bliźniaka genetycznego. Co się wtedy dzieje? Jakie są wtedy dalsze badania?
9: Jeżeli pojawia się bliźniak genetyczny, który potrzebuje przeszczepienia, no to my oczywiście dostajemy takie zapytanie. Dzwonimy do dawcy, który u nas się zarejestrował i pierwszym pytaniem, które taka osoba słyszy, to jest pytanie, czy twoja decyzja jest dalej aktualna, czy chcesz zostać dawcą szpiku, więc to też jest jakby, myślę, ważny aspekt, żeby każdy wiedział, że różne rzeczy mogą się w życiu wydarzyć, natomiast tak jak mówiłem, zależy nam na tych zawsze świadomych rejestracjach, żeby jak najrzadziej słyszeć później w odpowiedzi, że ktoś się jednak rozmyślił. Zakładamy, że ktoś ucieszył się z tego telefonu, powiedzmy, jest zdecydowany i nie waha się, żeby oddać szpik, czy też komórki macierzyste. Wtedy pierwszym krokiem jest przejście dokładnych badań zdrowia w miejscu swojego zamieszkania albo w miejscu bliskiego swojego zamieszkania. Dzięki tym badaniom my wiemy, że dawca jest osobą zdrową, że jemu nic nie grozi. Wiemy, że też jego szpik czy komórki macierzyste są zdrowe. Pamiętajmy, że po drugiej stronie jest pacjent, którego organizm jest już osłabiony, dla którego to przeszczepienie jest tak naprawdę ostatnią szansą na uratowanie życia, więc on musi dostać szpik od zdrowej osoby. Potwierdzamy też zgodność. Jeżeli to wszystko mamy potwierdzone, wiemy, że do przeszczepienia może dojść, to wtedy jest tak naprawdę oczekiwanie, aż pacjent będzie gotowy do przeszczepienia. Trzeba po prostu zabić wszystkie komórki rakowe w jego organizmie. Gdy pacjent jest gotowy, to my wtedy dzwonimy do dawcy i jest kierowany do jednej z klinik w Polsce, z którymi współpracujemy. Zawsze staramy się tak to dopasować, żeby to była klinika najbliżej miejsca zamieszkania dawcy. Jesteśmy w Szczecinku Zachodniopomorskim, współpracujemy z kliniką w Szczecinie, w Poznaniu, w Gdańsku. Myślę, że to są takie najbliższe rejony, miejsca, gdzie jesteśmy. Natomiast może się też zdarzyć tak, że nie będzie miejsca w klinice i wtedy kierujemy po prostu dawcę do kliniki, w której jest miejsce w danym momencie i dawca udaje się na pobranie materiału do przeszczepienia. Tutaj dodam oczywiście, że dla niektórych może to gdzieś tam zapalić się jakaś lampka, powiedzmy, że będzie trzeba jechać albo do Szczecina, albo do Gliwic, bo tam też mamy klinikę, to jest duża różnica. Natomiast dawca ma zawsze zwracane koszty, nie ponosi żadnych kosztów w związku z dawstwem, ma zwracane koszty za dojazd, ma zwracane koszty za nocleg, za wyżywienie w tym okresie, jeśli jest potrzeba, może wziąć ze sobą również osobę towarzyszącą, wsparcie, powiedzmy, w tym okresie. Koszty za tą osobę również są zwracane i także prawo polskie, ustawa gwarantuje dawcom na okres pobrania materiału do przeszczepienia zwolnienie lekarskie, L4 tak zwane, płatne 100%, więc to też jest pewien.
4: Panie Edyto, ja chciałam panią zapytać pod takim kątem medycznym, jak wygląda sam zabieg oddawania szpiku, czy to jest bolesne?
8: Są dwie metody, jeżeli chodzi o kwestie oddawania, to są komórki macierzyste i szpik kostny. Komórki macierzyste to jest przetaczanie krwi. PAI jest oczywiście w żaden sposób bezbolesne. Tak jak idziemy do danego laboratorium, pobieramy krew, tak to wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o kwestię szpiku kostnego, to rzeczywiście pacjent jest oddawany na salę pooperacyjną, tam jest w znieczuleniu ogólnym, pobierany ten szpik w dwóch punktach talerza biodrowego i no, po około półtorej godziny pacjent jest wybudzany, wiadomo, i wraca do takiej normalności.
3: SK Szczecinek.
4: Pozostajemy jeszcze w temacie pomocy innym. Mój gość od lat udowadnia, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim ludzie i pomaganie innym. Andrzej Kowal to prawdziwa legenda szczecineckiego sportu. Od ponad 40 lat angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności i akcje charytatywne. Sam organizuje pomoc, inspiruje innych i pokazuje, że wielkie serce to najlepsza drużynowa siła.
10: Ja po prostu nie wiem, skąd to się wzięło, czy może po jakichś dziadkach czy pradziadkach, że zawsze mnie ciągnęło, żeby po prostu tak gdzieś pobiegać, gdzieś pójść, coś podwiedzać, coś zobaczyć. Inaczej jak inni, tak żeby nie siedzieć w domu, czy na przykład tam nudzić się, tylko po prostu coś nowego, gdzieś na podwórko, coś polecić, żeby zawsze wokół coś się działo. Zawsze zbierałem jakimś tam swoich tych kolegów, tych młodszych takich dzieciaków i zawsze coś tam organizowałem, coś tam opowiadałem. Zawsze miałem przy sobie pełną taką, no jak to się mówi, frekwencję, że zawsze dzieciaki przychodzili. No i tak później jak już, jak to się mówi, już do szkoły jak chodziłem, to też tam starałem się zawsze tam aktywnie uczestniczyć, chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, no, a tam trochę gdzieś tam może w piłkę, może gdzieś tam, żeby po prostu do lasu na grzyby nieraz się wybierało, bo to takie były kiedyś tam czasy. No i później tak po skończeniu szkoły i tak dalej poszedłem do pracy. Pracowałem jako maszynista dosyć długo, bo ponad 40 lat. Ale to też się wiązało z pewnymi wyrzeczeniami, bo tam praca była taka na kolei, świątki, piątki, jakby to powiedzieć. Przeważnie to się pracowało w nocy i ten dzień tam był wolny zawsze, także jak przyszło się z pracy, to żeby się zrelaksować, no to zawsze było tak, czy rower, czy grzyby, czy ryby, bo to też tak po prostu ja zawsze próbowałem wszystkiego, to nie tak, żeby po prostu zainteresować się jakąś jedną rzeczą, tylko zawsze mnie ciągnęło. A pójdę sobie, kupię sobie wędki, pójdę na ryby, opłacę kartę, zobaczę jak to jest, jak się łowi ryby. No i to też wszystko ciągało. No później tam się zaczęło z tym moim taką przygodą. W pracy też były, co roku były Mistrzostwa Polski Kolejarzy w lekkoatletyce. No No to więc ja jako pracownik PKP, żeby prezentować zakład, no to więc jeździłem. No i się później okazało, że z roku na rok tam coraz byłem lepszy, bo dlatego, że jak człowiek od małego już się przyzwyczaił do tych różnych treningów, biegów, to już taką jakąś kondycję miał. No i zawsze jak tam pojechałem, to zawsze coś tam dla zakładu, jakieś punkty się zdobyło. No później tam parę lat temu przepracowałem, to by tam spotkało nieszczęście. Miałem takie tam przypadek losowy. No i po prostu byłem taki załamany, bo nie było pieniędzy dużo, żeby tam się po prostu podnieść, żeby na coś tam było. Pomogli mi ludzie, w ogóle koledzy z pracy, ludzie. Tam trochę mam taki żal do państwa, bo państwo nie pomogło wtedy na tamte czasy, bo byli tak, jak to się mniej zainteresowani, a ludzie, jak to się mówi, zorganizowali się, zrobili tam akcję i pomogli. No i ja tak od tamtej pory po prostu byłem bardzo wzruszony, jak mi to wszystko tam spłynęło raptem i od ludzi tak niespodziewanie, to ja powiedziałem, że ja dopóki będę żył, to będę pomagał, żeby po prostu się zrewanżować i, no i wiedzieć, jak to jest, jak ktoś po prostu potrzebuje pomocy, jest takie rozterce, a ktoś przyjdzie ze wsparciem, pomoże. To jest właśnie takie, bo to trzeba przeżyć, żeby później zrozumieć drugiego, jaka to jest potrzeba. Bo jeszcze tak krótko tutaj nawiążę, bo ja nie mówię dzisiaj tam złośliwie, ale jest taka znieczulica, bo z reguły ludzie patrzą, a mnie to nie dotyczy, mnie to nie potrzeba, to ja tam nie muszę pomagać. A tylu jest tam potrzebujących, to ja nie będę pomagać. Ale niech każdy pamięta to, że każdego, każdej chwili może coś spotkać. I wtedy zobaczy, jak to jest, poczuje tą taką wewnętrzną taką po prostu potrzebę, że co tu zrobić, żeby gdzieś jakiś tam fundusz czy budżet zdobyć tam na leczenie czy na rehabilitację. I wtedy to tak działa, bo dopóki ktoś tego nie przeżyje, nie odczuje na własnej, jak to się mówi, skórze, to nie zrozumie tego. I ja od tamtej pory już od 40 lat, tak jak córka ma, cały czas charytatywnie staram się pomagać. Wiadomo, no nie jestem może, nie mam za dużo pieniędzy, ale daję to z siebie, że po prostu, jak to się mówi, no inicjuję jakieś tam imprezy, jakieś akcje charytatywne. Też nie zawsze to się wiąże z tym, że dużo ludzi przychodzi, ale jest tak, że kto ma w rodzinie na przykład taką sytuację albo coś, to rozumieją, ludzie przychodzą. No i jak zobaczą, że jednak warto pomagać, że to się tak dzieje, że jednak, jak to się mówi, w grupie to jest siła, no to jednak ludzie przychodzą i się okazuje, że to jest potrzebne. Bo dużo jest tutaj też takich sytuacji, że ludzie wykorzystują to. Wykorzystują na przykład swoje dzieci, czy tam swoje sytuacje do innych potrzeb. A dlatego to też trzeba też uważać, jak się tam coś pomaga, żeby najpierw sprawdzić, zobaczyć, jak to jest, czy to faktycznie potrzeba jest. Ja mam taką koleżankę, taką Paulinkę, która ona jest tak środowisko zorientowana i ona wie, jakie są potrzeby. Ale też czasami zdarzają się sytuacje, że właśnie ludzie wykorzystują i na inny cel. No także tutaj trzeba to po prostu, no zawsze jak się chce pomóc, to trzeba lepiej sprawdzić, zobaczyć. No i teraz też najlepiej by to było, jakby często były jakieś właśnie takie akcje, jakieś tam promocyjne, propagowanie tego pomagania. Dlatego właśnie na tej podstawie, gdy się to fakty przedstawia, udokumentuje się, że temu się pomogło i jeszcze jest fajnie, jak ci, którym się pomogło, oni przyjdą, powiedzą, że dzięki temu takiej akcji i tak dalej zdobyli tam te fundusze, czy tam coś tam pomogli. I to jest właśnie fajne. I dlatego dzięki właśnie mediom, że wy tu jesteście, że to propagujecie, że o tym mówicie, no to idzie to w eter właśnie i to nie tylko w Szczecinku, ale to też się też rozchodzi tam na Polskę, na kraje, jeszcze gdzieś dalej. Wtedy to po prostu widać, że coś się robi i to skutkuje, że te pieniądze, które się tam przekazuje, daje, to nie idzie na marne, tylko idzie na szczytny cel. Dlatego warto organizować takie coś, warto o tym mówić, tylko że po prostu mówię, to jest taki temat rzeka, że zawsze są różne potrzeby i trzeba by było częściej o tym rozmawiać. No też, żeby tu ludzi nie zanudzać, że tylko zbiórki, ale zmotywować ludzi, że jak na przykład jest akcja, żeby na przykład mieszkańców, czy w ogóle z innych tam okolic, żeby przystąpiła, przyjechała i brała w tym udział. bo dlatego, że no mówię, że ludzie na przykład też nie zdają sobie sprawy, nie wiedzą, że gdzieś tam mieszkają dalej za Szczecinkiem, że takie są potrzeby, bo może nie mają swoich, a jak mają, to może też nie wiedzą, gdzie się z tym udać, żeby otrzymać pomoc. A tutaj właśnie jak takie rzeczy się robi, promuje się, mówi się o tym, to wtedy gdzieś to się roznosi, jaką się mówi, nawet taką pocztą pantoflową, no bo ja tam słyszałem, że tam w Szczecinku organizują taką akcję, to możemy. Dużo takich akcji tutaj też było, takich nie tylko w Szczecinku. Po prostu zobaczyłem artykuł albo w internecie usłyszałem, że jest taka potrzeba. No to zaraz mi jakaś tam myśl padła, no to trzeba tam pojechać i coś zorganizować. No i miałem takiego swojego serdecznego kolegę, zadzwoniłem do niego, mówię: Filip, tam słuchaj, taka i taka sprawa. No to nie ma sprawy, siadamy w auto, jedziemy. No i już to się zaczęło. No i to żeśmy właśnie porozmawiali, zapytali tą osobę, co potrzeba, jak. Przyszliśmy tutaj do studia, do tych, jak to się mówi, rzucili hasło, że jest taka potrzeba i już się coś organizowało. Także naprawdę tutaj warto o tym mówić, bo jeżeli się nie mówi, tylko się tam między sobą, to nie ma tego echa tutaj takiego. Nie ma rozgłosu, bo nikt nie wie, tak? A tutaj tak jakby, bo was tutaj często widać właśnie, po mieście różne tematy poruszacie, to jest bardzo właśnie fajne, bo żyjecie tym miastem, kto się mówi, tym tematem Szczecinka, co tu jest potrzeba. Nie zawsze to jest temat jakiś tam, żeby kogoś tam przedstawić, bo to idzie jakiś tam człowiek tam jakiś wysportowany, czy jaki nie, bo to się porusza takie tematy po prostu potrzebujące, bo na przykład tak jak ostatnio był temat zieleni w Szczecinku. Czy jest za mało, czy za dużo. No to też tak było, że będzie 100 osób i każdy będzie miał inne zdanie. Ale trzeba też to wypośrodkować, zrobić. A po drugie, to ludzie niech się też zastanowią, jakby chcieli tej dużej zieleni, że o zieleń trzeba dbać, a to się wiąże z kosztami. Trzeba to utrzymać. To nie jest takie, że on nasadzić drzewek albo coś zrobić, a kto będzie o to dbał? I później ty, no tak, nasadzili drzewek, a nikt o to nie dba. A to są koszty właśnie. I właśnie dlatego też nawet jakby taka była akcja, dobrze, przychodzi maj czy czerwiec, no ludzie się zejdą, zrobimy akcję charytatywną, dla miasta podlejemy charytatywnie drzewka, albo tam coś posprzątamy, zrobimy. To jest takie od ludzi, dla nas, żeby to było ładnie. To też może taki być, no ale to jest taki temat trudny, no bo dzisiaj to tak ludzie mniej więcej patrzą, że no za darmo to nie bardzo tak pracować, nie? I to wygląda, no bo ja to mówię tak szczerze, to nie jest tam wytykanie komuś czy coś, tylko to taka jest prawda, na różnych ludzi się trafia i dlatego tak jest, jeden reaguje tak, jeden reaguje tak, no to tak samo jak ze zbiórką pieniędzy, jeden na złotówkę, ale ktoś ma większą sumę, płaci więcej.
3: SK Szczecinek News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Szczecinecki kundel czy gazda z Hejszowej? Kiedy zapytacie Sebastiana Lewczuka o to, skąd jest, nie dostaniecie jednoznacznej odpowiedzi. To lokalny patriota, który dzieli miłość na dwa. Wychowały go szczecineckie jeziora i skały Gór Stołowych. Swoje uczucia do małych ojczyzn pan Sebastian przelał na papier. Tak powstały dwie książki: Gazda z Hejszowej i Kryptonim Neustettin. Natalia Błachowska rozmawiała z autorem o jego twórczości i jego inspiracjach. Posłuchajcie.
11: Panie Sebastianie, co skłoniło pana do napisania książek?
12: Pierwszą książkę napisałem troszeczkę z nudów, bo byłem na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-a. 4 tygodnie byłem zamknięty w czterech ścianach, więc z nudów pisałem i tak powstała książka. Natomiast druga książka, czyli Kryptonim Neustettin, powstał z tego względu, że zawsze interesowałem się historią Szczecinka.
11: No właśnie, pan urodził się, wychował się w Górach Stołowych i przybył pan tutaj do Szczecinka. Jak to się w ogóle stało i dlaczego akurat Szczecinek?
12: Najgorsze pytanie, jakie ktoś może mi zadać, a szczególnie obca osoba, to jest, skąd jesteś? No jestem takim typowym pomorskim kundlem, więc urodziłem się we Wrocławiu, wychowywałem się w Szczecinku, później wyjechałem z rodzicami w Góry Stołowe. Później dzieliłem, już byłem młodzieńcem, czas między Szczecinek a Góry Stołowe. No i Wrocław.
11: Gazda z Hejszowej to tytuł pana pierwszej książki. Kim jest gazda?
12: Mną. Tak, Gazda jest to przygodowa, subiektywna opowieść o ludziach i turystach i w ogóle rejonie Gór Stołowych, które widziałem jak małe dziecko, no i oczywiście młodzieniec, i spisałem te wspomnienia.
2: Jakie wspomnienia możemy znaleźć w tej książce? Co pana właśnie najbardziej w tych Górach Stołowych urzekło?
12: Urzekło mnie przede wszystkim to, że są tak naprawdę na końcu naszego świata, czyli na końcu Polski. Otoczone są granicą z trzech stron, czeską granicą, no i są magiczne. To są góry jedyne takie w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o Polskę, dlatego że to są podobne góry jak, no nie wiem, skaliste, tylko oczywiście w mini wydaniu. No i oczywiście ten czar tych gór, bo to nie są góry wysokie, to są góry niskie, ale całkowicie skaliste. Więc gdy wynurzają się nam jakieś skały z ponad chmur, z ponad mgły, no to są bardzo czarujące.
2: Czego dowie się czytelnik Gazdy z Hejszowej, czego nie znajdzie w przewodnikach turystycznych?
12: Przewodniki turystyczne są pisane, no, mechanicznie. Ja bawiłem się troszkę jako dzieciak w przewodnika ze względu na to, że mieszkałem w schronisku górskim, więc oczywiście to było amatorskie oprowadzanie turystów, którzy u nas mieszkali w tych górach. Nic mnie tak nie drażni, jak widziałem przewodników, którzy na przykład oprowadzają po Szczelińcu lub błędnych skałach i opowiadają o skale. Skała taka, ta się nazywa Liczyrzepa, ta się nazywa Mamut, ale tak, nie wiemy skąd te skały pochodzą, dlaczego tak się stało, dlaczego mają na przykład zamarszczki, bo po prostu to było kiedyś morze i fale wypłukiwały tą skałę, robiąc takie zmarszczki, charakterystyczne dla gór stołowych. No i na przykład nie opowiedzą historii o tym, że gdy wojny były religijne w iluś tam wiekach poprzednich, to ludzie, którzy mieszkali w tych górach, chronili się w tych skałach, więc możemy sobie wyobrazić, jakie życie wtedy musieli prowadzić, skoro chowali się przed wojskiem.
2: A skąd pan czerpał wiedzę na temat Gór Stołowych?
12: To były opowieści, tak. To były opowieści, ja je gromadziłem w głowie, niestety nie przyszło mi na myśl, żeby je spisywać dokładnie, więc wszystko zapisywałem na dysku twardym w głowie. Były to opowieści najczęściej osób, które tam przebywały. Opowiadały mi, ja byłem ciekawy, jak to wyglądało po wojnie. No i miałem to szczęście, że moi rodzice właśnie prowadzili górskie schronisko w Pasterce i często nas odwiedzali ludzie z Niemiec, którzy mieszkali lub byli związani z tą miejscowością. Taki przykład mogę podać, że nie mogłem tego zweryfikować, jak te opowieści, czy są prawdziwe, czy nie. Niemniej jednak kiedyś starsza pani opowiadała, Niemka, która przyjechała jeszcze za komuny z tego drugiego obszaru, więc tych Niemiec zachodnich, i opowiadała, że bali się bardzo SS-manów, którzy tam przychodzili i zabierali psy. Oni byli wyspecjalizowani w hodowli owczarków niemieckich. I ci SS-mani zabierali psy, które później wykorzystywali w obozach koncentracyjnych i tak dalej. Ludność ta była troszeczkę zbuntowana przeciwko Hitlerowi ze względu na to, że ten obszar najmniej popierał Hitlera w ówczesnej III Rzeszy. No ale niemniej jednak tracili te psy za darmo, bo hodowla jest opłacalna wtedy była. No ale nie buntowali się. Ta Niemka opowiadała, że pod Kłodzkiem jest miejscowość, znaczy wioseczka, która jest praktycznie w granicach Kłodzka, gdzie był gasthof, znaczy restauracja. I w tej restauracji zbierało się osoby, które chciały się zbuntować przed już końcówką wojny przeciwko władzy, bo też byli okradani z różnego rodzaju tam świnek, krówek i tak dalej. I pewien faszysta, który mieszkał w ich sąsiedztwie, podłożył ładunki wybuchowe i gdy ci ludzie zebrali, to po prostu wysadził budynek w powietrze. Opisałem to w książce i nie będąc pewny, czy ta historia jest prawdziwa. Natomiast po kilku miesiącach, gdy ukazała się książka, oglądam, taki jest serwis History Hiding, który prowadzi pan z Walimia, redaktor z Walimia, i patrzę, a on opowiada właśnie o tej historii, której ja nie mogłem znaleźć, zweryfikować w internecie. I całą historię, tą, którą mi ta pani opowiedziała, którą ja przelałem na karty papieru, okazała się prawdziwa.
2: Panie Sebastianie, a czym różni się życie w Górach Stołowych od życia nad Strzesieckiem?
12: Diametralnie różnie. W Górach Stołowych mamy jedną drogę, która prowadzi w wysokie partie, gdzie są tylko dwie wioski. Gdy ta droga zawali się, jak to miało miejsce chyba 2 lata temu, lub spadnie drzewo, lub jest śnieg, który autokar nie przyjedzie, ani żaden samochód nie przejedzie, to po prostu ludzie muszą sobie radzić sami. Toboły z zakupami muszą wnosić na plecach. Natomiast Szczecinek jest specyficznym miastem, może małym, ale gdy się rozejrzymy dookoła, to tak naprawdę jesteśmy stolicą tutaj środkowego, południowego, środkowego Pomorza. Jest miastem. jest zdecydowanie miastem z wygodami, z autobusami. Także diametralnie się różni.
11: Poza takimi właśnie codziennymi sprawami, czy pęd życia, w ogóle nastroje, atmosfera w Szczecinku, a w Górach Stołowych, one się różnią między sobą, czy po prostu to jest Polska i po prostu jesteśmy tacy sami, niezależnie od naszego położenia?
12: Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy. Jesteśmy Polakami. Niemniej jednak w Górach Stołowych, bo na tym się skupię, życie jest dużo trudniejsze ze względu na zimy. Tam tak naprawdę zima trwa, no powiedzmy, 8 miesięcy, a później jest lato. Natomiast w Szczecinku, no tak naprawdę zim żadnych takich nie przeżywamy. Może momentami, jak jest wysoka temperatura ujemna, to tak, ale diametralnie się różni. Ci ludzie mają zupełnie inne problemy jak my i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby był pęd ku karierze, ku pieniądzu. Muszą się utrzymywać najczęściej dzisiaj z turystyki.
11: A wróćmy jeszcze do mieszkania w schronisku, bo bardzo mnie to zainteresowało. Czy to było takie miejsce, taki punkt zwrotny w pana życiu, kiedy pan poczuł, że pan kocha te Góry Stołowe? Jak ta miłość do Gór Stołowych się u pana rodziła w momencie, kiedy pan tam przyjechał?
12: Połowa mojej rodziny, jak i rodzice, dziadkowie są z Wrocławia, więc jako dziecko mieliśmy tam blisko, więc zazwyczaj każdą wolną chwilę i tak spędzałem tam, no nawet nie pamiętając tego, już jako młody, mały dzieciak, w Górach Stołowych. Natomiast jak już moi rodzice zdecydowali się prowadzić górskie schronisko, a już byliśmy od dłuższego czasu w Szczecinku, to tu zostawiliśmy dom, zostawiliśmy dziadka, babcię i wyjechaliśmy w Góry Stołowe. Także miłość już, ja praktycznie już kochałem te Góry Stołowe, natomiast jak je zobaczyłem i wiedziałem, że tu będę teraz mieszkał, myślałem, że dłużej niż kilka, natomiast

0: jakimi kategoriami się kierował, jakie miał problemy. Bo to było zupełnie inne życie tutaj w powojennym Szczecinku, czy nawet w wojennym, bo się książka zaczyna w wojennym Szczecinku. I jakie nimi targały uczucia. Bo nie interesowało mnie napisanie książki, która byłaby dokumentem. Ja na pewno posiłkowałem się tymi dokumentami. Zbierałem z internetu, z gazet, z książek. No i też to, co usłyszałem od ludzi takich przypadkowych, ale nie chciałem, żeby to był dokument, których jest wiele, ale chciałem, żeby to była przygoda, żebyśmy się wczuli w rolę naszych bohaterów, co oni myśleli, jak wychodzili z problemów.
1: Czy w akcji Kryptonimu zawarł pan wątki z życia osobistego, ponieważ jest to po części też powieść o uczuciach i o emocjach?
0: Tak, oczywiście. Książka jest napisana w formie oczywiście przygodowej, natomiast jest to na tle rozmowy mojej z wujkiem, który dobrze znał powojenny Szczecinek, natomiast bohaterem naszym jest Witold Bykowski, osoba też żyjąca wtedy i przeżywająca te przygody, które wujek mi opowiedział. Wujek wątki życia osobistego mi opowiadał, z życia osobistego Bykowskiego, czyli głównego naszego bohatera, a jednocześnie jego przyjaciela. I ja wplatałem swoje wątki z czasów PRL-u, jak Szczecinek wyglądał, a może inaczej, jak widziałem go oczami dziecka i młodzieńca.
1: Czy w tej książce znajdziemy fragmenty szczecineckiej historii? Czy czytelnik, który będzie czytał Kryptonim Neustettin, czy on może sobie skojarzyć miejsca, w których dzieje się akcja z miejscami, które teraz obecnie funkcjonują w Szczecinku?
0: Tak, oczywiście. Praktycznie cała książka jest lokowana, więc lokalizacja takich budynków, ulic czy miejsc jest jak najbardziej dla nas, szczecineczan, jest jak najbardziej czytelna.
1: A skąd zdobywał pan właśnie wiedzę na temat historii naszego regionu do książki? Czy to były tylko opowieści wujka, czy z jakich źródeł pan korzystał?
0: Nie, oczywiście korzystałem z prasy, korzystałem z książek. Nawet teraz kupiłem książkę, której nie mogłem dostać przez 30 lat na temat historii naszego rejonu. I też również wykorzystałem tą pamięć, którą mieli ludzie, którzy tutaj przeżywali życie.
1: Kto jeszcze uczestniczył w procesie tworzenia książki?
0: Tak, oczywiście nie jest to historia, którą tylko mi opowiedział wujek i tylko ja w tej rozmowie uczestniczyłem. To jest też historia osób, które żyły tutaj. Docierałem do tych osób. Dotarłem nawet do rodziny pana Bykowskiego. Tu muszę powiedzieć, że 99% nazwisk w tej książce jest faktyczna. 99 historii miały miejsce. I na tym tle ta książka powstała. Natomiast jeśli chodzi o Bykowskiego, musiałem zmienić mu nazwisko. Jest on wymieniony jako milicjant, bo był milicjantem i był najlepszym przyjacielem mojego wujka, który był partyzantem. Więc powinni ze sobą walczyć. Natomiast jeśli chodzi o walkę, to ratowali sobie życie, bo byli przyjaciółmi, znali się od dziecka. I dotarłem do rodziny we Wrocławiu, bo wyprowadzili się już na stare lata do Wrocławia do dzieci, bo tam studiowały te dzieci. No i niestety nie uzyskałem zgody na opublikowanie jego prawdziwego nazwiska. Mimo tego, że mogłem to zrobić, dlatego, że RODO nie funkcjonuje w stosunku do osób zmarłych, no ale z szacunku, dlatego, że też liczyłem na pomoc tych ludzi i się nie zawiodłem.
1: Właśnie, a jak się pisze książki? Którą pisało się łatwiej? Gazdę czy Kryptonim Neustettin?
0: Na pewno Gazdę się pisało łatwiej, ze względu na to, że pisałem wspomnienia, to co miałem w głowie, przelewając to na papier. Zawsze chciałem to zrobić. Myślałem, żeby to zrobić po prostu w formie pamiątki, ale wyszła książka. Są tam zawarte fotografie z okresów, no najczęściej lat 80., które... Właściwie to są moje fotografie, ale że z lat 80. ten czas, okres PRL-u odchodzi w niepamięć, więc chciałem, żeby był ślad jakiś, żeby ludzie pamiętali, jak się żyło wtedy, bo tak prasa, szczególnie przed wyborami, obrzydzała nam ten okres, który przedstawiała w formie szarej, burej, biednej, głodnej. Chodziliśmy w workach po zakupy, niosąc wiadro. No to jest oczywiście nieprawda. Polacy są sprytni, życie było kolorowe, a szczególnie ja jako dzieciak miałem dobre życie. Zupełnie inaczej widziałem nasze miasto. To miasto w moich wspomnieniach jest słoneczne, radosne, z kolegami, z koleżankami na podwórku. Znaczy z koleżankami to może nie, bo kto by się tym wtedy przejmował.
1: Jak wygląda proces pisania książki od pomysłu, no po same wydanie?
0: Ale to jest trudny proces, w szczególności wydanie. Napisać to jest przyjemność. Natomiast wydać książkę, no to już jest tak walka, znaczy walka. Może problemy z wydawnictwem, problemy z samym wydaniem. Tu miałem najwięcej problemów.
1: Pana do

0: doświadczenia. Z jakimi problemami może borykać się właśnie autor książek? Co sprawiało panu największą trudność?
1: W całych tych procesach największą trudność, no to tak jak wspomniałem, to jest wydanie już samo wydanie techniczne. Natomiast jeśli chodzi o kryptonim Neustettin, to musiałem docierać do źródeł. To była wielogodzinne prace, czasami w dzień i w nocy, jak nie mogłem zasnąć, aby te fakty, które były gdzieś tam spisane, gdzieś tam niezapomniane, żeby przelać na papier, aby moi bohaterowie funkcjonowali w prawdziwej rzeczywistości.
0: Przy okazji wydania książek organizował pan także spotkania z czytelnikami. Gdzie one się odbyły? No i jaki był odbiór?
1: Odbiór był wspaniały. Muszę się pochwalić tutaj, że ani jedna, ani druga książka nie są już dostępne. Wszystkie poszły. Natomiast jeśli chodzi o spotkania z czytelnikami, no to byliśmy niesamowicie zaskoczeni, dlatego że pierwsza książka Gazda Schejszowej była promowana, może inaczej otwarta, w bibliotece naszej. Pani kierownik biblioteki przygotowała 8 krzesełek, no bo tak zazwyczaj tyle osób zainteresowanych przychodzi książką. Natomiast jak zaczęli się ludzie schodzić, to trzeba było gdzieś te krzesła jeszcze załatwiać. Także ja przepraszam bardzo, jeżeli ktoś musiał stać, ale no takie były warunki, a nie inne. Natomiast jeśli chodzi o drugą książkę, ze względu na to, że to jest historia Szczecinka, promocja była w muzeum i na szczęście krzesełek wystarczyło.
0: Z tego, co pan mówi, to szczecineczanie chyba interesują się historią naszego regionu. Zauważył pan takie zainteresowanie przeszłością naszego miasta wśród pana czytelników?
1: Tak, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, więc mam możliwość uczestniczenia w życiu intelektualnym tego miasta, raczej historycznym. I jeśli chodzi o Szczecinek, to jest bardzo dużo osób, które jest zainteresowane historią i to na przykład mi książce też pomagało bardzo. Wystarczy na przykład zobaczyć, jak wyglądają widokówki ze Starego Miasta w Szczecinku na jakimś tam portalu sprzedażowym. Jeśli chodzi na przykład o Koszalin, o Kołobrzeg, no to te widokówki kosztują, dajmy na to, 20 zł, tak? Natomiast Szczecinek jest osób, które Szczecinkiem są zainteresowane, jest tak dużo, że te widokówki potrafią kosztować 200-250 zł. Także jest duży potencjał, jeśli chodzi o historię i ludzi interesujących się tą historią naszego miasta.
0: A co według pana jest takiego urzekającego w Szczecinku? Czym Szczecinek się wyróżnia na tle innych miast?
1: Wystarczy zobaczyć mapę. Jeśli chodzi o Szczecinek, to nie ma drugiego takiego miasta, które byłoby tak okrążone lasami, jeziorami. Do najbliższych miast mamy tak daleko, że nikt z Polski nie ma tak daleko do dużych miast. No jeśli Koszalin możemy uznać za duże miasto, no to też jest 68 kilometrów, tak? No a do Szczecina mamy tyle samo, co do Poznania. Więc jesteśmy naprawdę tutaj, miasto jest być może małe, jeśli porównamy to z Dolnym Śląskiem, z Górnym Śląskiem, czy z Wielkopolską, natomiast dookoła nas nie ma nic.
0: A czy zauważa pan w Szczecinku naszym, co pana najbardziej urzeka w naszym mieście tutaj, jak pan wychodzi na ulicę, jaka jest pana pierwsza myśl?
1: Jeżeli chodzi o ulicę, to jak wychodzę na ulicę, to myślę sobie, wow, jestem w domu, tak? To jest mój dom. Natomiast tak, Szczecinek jest przepiękny. Moim zdaniem jest to najładniejsze miasto na środkowym Pomorzu, bo gdzieś tam Kołobrzegowi czy Koszalinowi do nas. Natomiast gdy zapominam o tym, to przypomina mi rodzina, która przyjeżdża albo z Lubelskiego, albo z Wrocławia, gdzie chcą od razu iść na spacer, zobaczyć nasze piękne miasto, park. Ja ich oprowadzam i spaceruję z nimi i zdaję sobie sprawę, że mieszkam przy parku, a nie byłem tu kilka miesięcy. Natomiast oni cały czas spacerują po tym mieście, po parku, także są zachwyceni. No i też tym, że no nie trzeba gdzieś daleko chodzić, żeby zobaczyć Starówkę. Jest to miasto mini, ale skondensowane bardzo pozytywnie.
0: Wróćmy jeszcze do książek. Często mówi się, że rodzina jest najostrzejszym krytykiem. A jak było w pana przypadku? Czy pana rodzina wspierała pana, dodawała panu skrzydeł, czy raczej swoją konstruktywną krytyką je troszeczkę podcinała?
1: A przepraszam, muszę odpowiadać na to pytanie. Różnie to było. Jeśli chodzi o pierwszą książkę, to czyli Gazdy Schejszowej, to no, rodzina mi nie wierzyła, że chcę taki pomysł, taką realizację dokonać. Natomiast jak okazała się książka sukcesem, to już wspierała pomagali mnie, moi członkowie rodziny w pisaniu książki Kryptonim Neustettin.
0: No właśnie, pana książki się wyprzedały, te, które do tej pory pan wydał, a czy ma pan w planach kolejne wydania?
1: Tak, mam kilka planów. Przede wszystkim pierwszym z nich jest to, jeżeli nabędę już pełni praw do tych książek, bo na razie prawa ma wydawnictwo, to chcę ją zrobić na nowo, a może inaczej. Chcę ją poprawić, tak żeby korekta była naprawdę solidna. Chcę ją wydrukować na normalnym papierze, nie kredowym. Chcę, aby było tak, jak to było założone, 240 stron, a nie 190. No i chcę ją wydać w wersji autorskiej, bez cenzury.
0: A czy w pana głowie rodzą się pomysły na opowiedzenie kolejnych historii, czy to będą raczej już tylko takie korektorskie poprawki?
1: To będą korektorskie poprawki i wydawnicze poprawki, natomiast zanoszę się lub myślę o tym, aby przedłużyć przygody naszego bohatera głównego w Kryptonimie Neustettin, czyli milicjanta Pykowskiego, i chcę go przerzucić właśnie na Dolny Śląsk. Z tych stron pochodzi jego żona i śledztwo, które prowadził, okazuje się, że musi wspomóc śledztwo na Dolnym Śląsku. I myślę, że tą nutę uderzę. Już mam pomysł, zbieram materiały, skupuję książki, historię Dolnego Śląska, czyli przede wszystkim Kotliny Kłodzkiej. No teraz jest to utrudniony kontakt ze względu na to, że tam przeżyli przecież tragedię straszną i moi znajomi, i moja rodzina, więc nie chcę im zawracać głowy na razie takimi problemami. No i myślę o tym, chcę napisać sztukę teatralną, no bo chcę w końcu coś na książce zarobić, bo na razie nie zrobiłem ani złotówki. Myślę o sztuce teatralnej, której akcja będzie się działa w Bornym Sulinowie podczas wychodzenia czerwonoarmijców z Bornego Sulinowa i co będzie ciekawe, to będzie komedia.
0: Czy jest pan w stanie zdradzić nam kilka szczegółów z tej sztuki teatralnej, ponieważ no, to brzmi naprawdę interesująco.
1: Nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, dlatego że jestem po rozmowach z teatrem w jednym teatru we Wrocławiu, którzy są zainteresowani tym scenariuszem i nie mogę zdradzić, bo to jest taki pomysł, który myślę, że chwyci, a nie chciałbym, żeby trafił akurat do jakiejś osoby nieuczciwej.
2: SK Szczecinek.
3: Art Melody to grupa zawodowych wokalistów i instrumentalistów, którzy tworzą dopracowane aranżacje utworów, często na wiele głosów, z dużym naciskiem na emocje, energię i kontakt z publicznością. A jak zaczęła się przygoda z Art Melody u naszej szczecineckiej wokalistki Mariki Janowskiej? Posłuchajcie już teraz.
4: Art Melody to jest taka superancka przestrzeń dla fantastycznych muzyków i fantastycznych wokalistów, nie dodając sobie, ale moje koleżanki, które w tym projekcie występują, są świetnymi wokalistkami, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, i muzycy, którzy grają w tym zespole, też są na super poziomie. Jak się zaczęła moja przygoda? Są grupy w internecie, które zrzeszają wokalistów, które szukają wokalistów, gdzie jest jakaś potrzeba na przykład na wokalistę w danym projekcie. I ja kiedyś tam w którymś z komentarzy czy pod którymś z tych postów dodałam swoje demo, że śpiewam, że jestem, że zapraszam, że się polecam. No i weszłam w kontakt z Tomkiem Jasińskim, który jest głową i sercem projektu Art Melody, i zaczęliśmy współpracę.
3: Powiedz mi, jak wygląda taka współpraca między członkami tego projektu?
4: Współpraca przede wszystkim polega na tym, że dostajemy termin na przykład na koncert, czy tam na event. Kiedy już się widzimy, no to wiadomo, są próby, są ustalenia, jest cała logistyka wydarzenia, którym będziemy występować. Jaka jest współpraca między nami? Oprócz tej takiej właśnie od technicznej strony, to ta współpraca jest przede wszystkim fantastyczna i cudowna. Lubimy się, znamy się, uwielbiamy ze sobą występować na jednej scenie. Na scenie czuć chemię między członkami. Uważam, że to jest między członkami zespołu. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tą chemię na scenie było czuć między muzykami, że tworzymy po prostu jedną ważną muzyczną całość, która ma wpływać na to, jak będziemy odbierani przez gości czy przez odbiorców.
3: Powiedz mi, czym się różni śpiewanie w zespole od śpiewania solo?
4: Podczas śpiewania solo jesteś panią własnego losu, panią interpretacji. Uszy są skupione tylko na tobie, a ty musisz sama przekazać światu emocje i sprawić, że twoja osoba i twój głos skupią na sobie tyle uwagi widza i odbiorcy, żeby to miało ręce i nogi, było wartościowe. Śpiewanie w zespole, szczególnie w kilka osób, kiedy stoi kilku wokalistów na scenie, musimy schować to swoje ego do kieszeni i podzielić tą uwagę widza na nas wszystkich. Musimy być jedną spójną, fajną, dobrze brzmiącą całością. Wydaje mi się, że akurat w Art Melodii dogadujemy się fantastycznie. Moja koleżanka, fantastyczna aktorka, wokalistka Karolina Szczepanik-Pawlikowska, Iwonka Bukowska, jeszcze kilka świetnych wokalistek. Wydaje mi się, że znamy się już na tyle, że potrafimy współgrać całkiem nieźle na tej scenie i naprawdę fajnie to gada. Tak jak wspomniałam, śpiewanie solo, a w zespole to są całkiem dwie inne jazdy, ale i jedna i druga jest dla mnie fantastyczna i lubię śpiewać i w zespole, i lubię śpiewać solo.
5: No właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy preferujesz solo, czy w zespole?
4: Chyba preferuję solo, od zawsze tak miałam, natomiast praca w zespole jest hiperrozwojowa, uczy takiego, no tak jak wspomniałam, trochę trzeba to ego schować do kieszeni, trzeba podzielić tą uwagę na kilka osób, a skupić ją jak na jednej, więc ja lubię jedną i drugą sytuację, natomiast chyba preferuję solo, bo ja jestem, wiesz, taka hej do przodu, jako wokalistka, ale uwielbiam.
5: Wokalistka, indywidualistka.
4: Tak jest.
5: Powiedz mi, jakie są twoje najbliższe plany, czyli plany Art Melodii związane z tobą?
4: A są takie malutkie, cichutkie plany, żeby porobić może jakieś fajne autorskie rzeczy. Są fajni muzycy, fajne osoby, które się zajmują całym tym projektem. Zaangażowane i przede wszystkim widzące w nas wszystkich potencjał trochę bardziej, trochę więcej, żeby może coś pokombinować. Art Melodii robi naprawdę świetne muzyczne rzeczy. Nie tylko granie coverowe, ale też, tak jak wspomniałam, chcemy rozwijać się dalej, chcemy tworzyć może swoje rzeczy, może prędzej czy później wyjść z tym do ludzi.
5: Powiedz mi, jakie plany ma projekt Art Melodii na ten rok, na najbliższy czas?
4: Przed Art Melodii dużo wyzwań, mnóstwo fajnych koncertów, na bardzo fajnych wydarzeniach, na Dniach Miasta. Przed nami fajne eventy, w pięknych miejscach, z fantastycznymi realizatorami. Także, mówię, Dni Miasta przed nami stoją otworem, także ten grafik jest zapełniony na ten rok. Mamy co robić, mamy nad czym pracować, cały czas się rozwijamy, rozszerzamy swój repertuar, no i mam nadzieję w niedalekiej przyszłości jakieś plany autorskie, więc będzie się działo. Bardzo się cieszę, że jestem w projekcie Art Melodii i życzę sobie i przyjaciołom z zespołu, z branży, aby ta scena była dla nas otwarta jak najdłużej.
2: SK Szczecinek.
5: Nieustanny rozwój, nauka pokory, to jest najbardziej wyjątkowe w pracy według naszej szczecineckiej wokalistki Darii Adamczewskiej. Natalia Błachowska rozmawiała z Darią o jej ideałach i marzeniach zawodowych.
0: Do którego ideału wokalnego dążysz?
6: Od dawna o tym mówię, że jest to Piotr Cugowski, ale to jest już postać tak barwna, tak określona i tak genialna, fantastyczna, że tutaj myślę, że on dla wielu ludzi jest inspiracją. Nie tylko ze względów wokalnych, ale też wszystko to, z czym on wchodzi na scenę i wszystko to, co sobie zabiera z tej sceny. On zabiera to, co chce. Publiczność tak naprawdę zawsze wykonuje jego prośby. On nie musi się mocno wyginać, gimnastykować, żeby nawiązać cudowną relację z publicznością. Tego mu zazdroszczę, że nie twierdzę, że ja tej relacji z publicznością nie mam, ale cały czas chciałabym jakby dogonić kiedyś. Mam nadzieję, że będzie mi to dane, żeby dogonić ten poziom. Patrzę na niego, obserwuję, co robi, co mówi, jak patrzy. To jest niesamowite wszystko. To jest po prostu spójna postać. On wie, kim jest, wie po co i gdzie. Także do tego poziomu mam nadzieję kiedyś dotrzeć.
0: A co dla ciebie jest najbardziej wyjątkowego w pracy wokalistki?
6: Nieustanny rozwój, nieustanna nauka pokory i nieustanne uświadamianie sobie, jak wiele jeszcze przede mną pracy i jak wiele jeszcze nie wiem. Bardzo to lubię też, że tylko tam, gdzie jest wyjście ze strefy komfortu, jest rozwój. Mimo że to jest bardzo kosztowne emocjonalnie i trzeba ze sobą popracować, wytłumaczyć sobie, że no tak, pracowałam tyle i tyle na to i na to, ale to jest za mało. Jak idziemy na szczyt, to nie możemy narzekać, że jest pod górę. To jest niesamowite, bo to nas motywuje do działania. Jednocześnie jest piekielnie trudne, ale jak już się osiąga kolejny swój cel, to warto.
0: A co dla ciebie jest takim właśnie szczytem w karierze wokalnej?
6: Grać koncerty i mieć pełne sale. To jest dla mnie, to jest dla mnie największy sukces, uważam, dlatego że muzyka robi się dla publiczności. Jeżeli publiczność chce przychodzić na koncerty, kupuje bilety w zaufaniu, że będzie się dobrze bawić i wychodzi wzruszona, uśmiechnięta, czasem może smutna, ale poruszona, to jest największy komplement i wydaje mi się, to jest szczyt, no bo można się pokazać na czerwonych dywanach, można zrobić sobie zdjęcie z celebrytami, można robić różnego rodzaju interesy i co dalej, co z tego wynika, nie? A jednak chodzi o to, żeby ta muzyka, żeby ją cały czas robić, ona uwielbia być w ruchu, cały czas trzeba tworzyć i ja bym chciała, to jest moje marzenie, mieć pełne sale, mieć fantastyczną publiczność, mądrą publiczność i i zadowolona bym chciała być z tego po prostu, ale też wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego nie wiem, czy będzie kiedyś tak, że ja faktycznie będę 100% zadowolona z tego, co ja tam zrobiłam, wymyśliłam, bo pewnie pojawią się kolejne i kolejne.
0: A ty jakie emocje chcesz wzbudzać na swoich koncertach?
6: Zarzuca mi się, że jestem smucidłem i że śpiewam za dużo piosenek o miłości, że śpiewam za dużo smutnych piosenek, ale co poradzę na to, że piszę je tylko wtedy, kiedy jest mi strasznie smutno. Tak po prostu mam. Są osoby, które realizują się, spełniają w tworzeniu utworów na plenery, na koncerty plenerowe na lato, stricte dla rozrywki tego rodzaju, gdzie jest słońce, impreza, świetny beat, a ja tak nie mam. Ja piszę, jak jest mi strasznie smutno, więc czasami lubię przejść sobie na przykład drogę na spotkanie z kimś niepełnosprawnym, z kimś, kto mi uświadomi, co faktycznie mam, czego nie musiałabym mieć, tak? Co ktoś lub los może mi na przykład zabrać, bo warto o tym sobie przypominać. Dlatego ja piszę w zupełnie innych warunkach. Mi musi być po prostu przykro i smutno, żeby pisać piosenki, ale lubię też czerpać inspiracje do utworów albo zgadzać się z tekstami, które ktoś pisze. Przez właśnie jakieś doświadczenia, no tylko to wzbudza we mnie tę pokorę. Nie? Jeżeli widzę kogoś, kto faktycznie przeżywa coś trudnego, to przekładam to na siebie, staram się założyć w wyobraźni chociaż buty tego drugiego człowieka i wtedy sobie myślę, okej, mam tyle, no to napiszę o tym piosenkę. Tylko, że o gustach się nie dyskutuje, ja po prostu mam takie, lubię smutne piosenki i tak jest, ale nie twierdzę, że radosne są złe, chociaż moi muzycy pograliby dużo więcej funky, a ja niestety jestem balladowa, stety bądź niestety, no ale wszystko przed nami jeszcze.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Wiosna to moment, kiedy wiele osób łapie świeżą motywację. Dni są dłuższe, robi się coraz cieplej, a wraz z tym pojawia się chęć, by zacząć od nowa i zadbać o swoją sylwetkę. Ale czy sama dieta wystarczy, by osiągnąć trwałe efekty? Coraz częściej okazuje się, że to za mało. Bo jedzenie to nie tylko kalorie, ale też emocje, przyzwyczajenia i sposób radzenia sobie ze stresem. Dlatego coraz więcej mówi się o podejściu, które łączy dietetykę z psychologią. Czym dokładnie jest psychodietetyka? O tym rozmawiałam z Ewą Janowicz, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Posłuchajcie już teraz.
7: Psychodietetyka to jest taki nurt, który powstał jako reakcja na potrzebę klientów, pacjentów. No my nie jesteśmy tylko, że tak powiem, tabelką i nie jesteśmy tylko wynikami badań laboratoryjnych, też mamy umysł, różne emocje, nie da się tego oddzielić, nie? Ta strefa emocji też jest bardzo istotna i też takie pokłosie tego kultu diet, czyli ta rosnąca ilość osób z zaburzeniami odżywiania, więc albo zaburzonymi relacjami z żywieniem. No niestety jesteśmy w takim momencie, że mamy mnóstwo skrajności, właśnie od zaburzeń odżywiania, jakiegoś fanatyzmu żywieniowego, po takie totalny brak zainteresowania właśnie zdrowym odżywianiem, więc ten psychodietetyk łączy właśnie te różne elementy i próbuje tutaj wesprzeć osobę, z którą pracuje też na tych przestrzeniach takich emocjonalnych.
3: No właśnie, czyli czym się różni taka konsultacja psychodietetyka od dietetyka klinicznego?
7: Konsultacja psychodietetyczna będzie skupiała się bardziej właśnie na takiej pracy z emocjami, nad obserwacją właśnie, co powoduje na przykład, że sięgam po przekąskę, albo to blokuje mnie, żeby utrzymać na przykład zdrowe nawyki, czyli bardziej tutaj na przykład chociażby, nie wiem, bierzemy pod uwagę próg wejścia, że tak powiem, do realizacji jakiegoś planu żywieniowego, czyli dajmy na to, no mamy w zaleceniach owsiankę nocną, a mamy w zaleceniach pieczoną owsiankę. No i ten próg wejścia, jeżeli chodzi o owsiankę pieczoną, jest wyższy, bo musimy przygotować składniki, nastawić piekarnik, upiec, wystudzić, poporcjować i to już może być dla nas blokujące, ale właśnie jak sobie w ogóle uświadomimy ten fakt tego progu wejścia i zaproponujemy właśnie owsiankę nocną, czyli wrzucamy, zalewamy do lodówki, do słoiczka i rano wyciągamy, no to okazuje się, że to jest realne i wykonalne dla osoby, z którą pracujemy, czyli no właśnie nie tylko tabelka wartości odżywczych, ale też motywacja, stan mentalny danej osoby, te wszystkie czynniki, czy zajada stres, czy nie zajada stresu, jak ona reaguje na stres, czy tam się pojawia na przykład jakiś sposób regulacja emocji związana z jedzeniem, więc tu na tych przestrzeniach bardziej się skupiamy.
3: Powiedz mi, czy przychodzą do ciebie pacjenci częściej właśnie na poradę psychodietetyczną, czy cały czas zostajemy przy dietetyku klinicznym?
7: Powiedziałabym, że główne grono pacjentów to jest jednak dietetyka kliniczna. Psychodietetyczne zagadnienia też się pojawiają, bym powiedziała, że to jest około 30%. I tutaj też widzę, że potrzeba jest bardziej dla młodszych pokoleń.
3: I czym dla ciebie jest dietetyka?
7: Dietetyka jest tak naprawdę takim moim sposobem na życie, można powiedzieć, bo zajmuję się tym zawodem już ponad 10 lat i to lubię. I wciąż mi się chce. Czym jest dla mnie dietetyka? No jest takim drogowskazem też, jak też gdzieś tam zainteresowanie żywieniem pojawiło się z jakichś własnych potrzeb i próbą skonsultowania i odnalezienia siebie. Plus gdzieś tam zawsze lubiłam uczyć i pomagać, więc ten zawód daje mi szansę realizacji tych różnych moich potrzeb, nie? Czyli gdzieś tam edukacji, takich spotkań z drugim człowiekiem, czyli ta część mojej pracy warsztatowa też ją bardzo cenię i lubię.
3: Czy angażujesz się w jakieś inne akcje związane czy ze zdrowym odżywianiem?
7: Lubię też poza konsultacjami jeden na jeden, to bardzo sobie właśnie cenię pracę też z seniorami, współpracę z klubami seniora. To jest jednak jedno pokolenie. Później mam osoby dorosłe, czyli te indywidualne konsultacje i zmierzam do warsztatów dietetycznych i bardzo fajna przestrzeń, to zaangażowanie, a najlepiej sprawdza się i daje najwięcej radości i satysfakcji. Taka praca warsztatowa, gdzie mamy dzieci i ich rodziców. Czyli właśnie nie tylko oddajemy, że tak brzydko powiem, dziecko tu na edukację żywieniową, tylko też jesteśmy sami jako rodzice zaangażowani, no i też dajemy ten przykład, nie? Bo my często nie gadaniem, że warzywa są zdrowe, gdzieś tam budujemy te dobre postawy, tylko właśnie tym, że my też jemy warzywa, więc przez obserwację te dzieci nabywają właśnie tych dobrych nawyków żywieniowych, więc tak, to warsztaty. Czasami jakieś wykłady, też lekcje.
3: Czyli pilnujesz, żeby przykład szedł z góry.
7: Tak.
2: SK Szczecinek.
3: Wiemy już, jak nasze emocje wpływają na to, co i kiedy ląduje na naszym talerzu. Sama świadomość to jednak dopiero pierwszy krok. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie konkretnych działań. Często jednak obawiamy się samej wizyty u specjalisty i stresuje nas pójście do gabinetu. Aby taka współpraca była skuteczna i bezstresowa, warto się do niej dobrze przygotować. Dobrze przeprowadzona pierwsza konsultacja to fundament trwałej zmiany nawyków. Jak więc powinien przygotować się do tego spotkania pacjent, a jak dietetyk? To kolejny temat, jaki poruszyłam podczas rozmowy z Ewą Janowicz. Posłuchajcie. Jak ktoś musi się przygotować do konsultacji?
7: Dobrze jest zebrać swoje aktualne wyniki badań. Dobrze jest przeprowadzić taką ankietę zdrowotno-żywieniową, która gdzieś tam będzie dostarczała informacji dla dietetyka o stanie zdrowia, o chorobach, o przebytych chorobach, o preferencjach też żywieniowych, o alergiach, też o aktualnej sytuacji, że tak powiem, życiowej, bo dajmy na to, ktoś może pracować na zmiany, może na przykład się przeprowadzać, może nie mieć jeszcze kuchni dostępnej, może nie mieć piekarnika, więc to wszystko też od takich bardzo zawiłości klinicznych po dostępność piekarnika, to wszystko ma znaczenie. I myślę, że taka otwartość i żeby się nie bać, bo idziemy po pomoc, więc powinniśmy spotkać się ze zrozumieniem i taką też chęcią pomocy i ogrania tego modelu żywieniowego dla danej osoby pod jej preferencje, czyli to ma być dostosowane do osoby.
3: Jak musi się przygotować dietetyk do takiej konsultacji?
7: Bardzo dobre pytanie. Myślę, że po pierwsze nie szkodzić, więc uważam, że takie przygotowanie i merytoryczne dietetyka i pod kątem zasobów, że tak powiem, żywieniowych, ale także zasobów takich psychodietetycznych są bardzo istotne, bo gdzieś tam zapalamy tą osobę, dajemy jej wskazówki, ale też pomagamy wypracować dyscyplinę i reagować na różne problemy, które się po drodze pojawiają przy realizacji jakiegoś planu żywieniowego.
3: Jeżeli dietetyk jest już przygotowany, pacjent ma już skompletowane badania i wszystko przygotowane tak jak mówisz, jak wygląda taka pierwsza konsultacja dietetyczna?
7: Pierwsze spotkanie z dietetykiem polega na rozmowie, tak? To jest przede wszystkim rozmowa, oczywiście tak zwany wywiad właśnie zdrowotny, żywieniowy, czyli dopytanie, to jest właśnie ważne, żeby zgromadzić, że tak powiem, te dane, które później będziemy opracowywać. Też dokonujemy pomiarów antropometrycznych, często korzystamy z analizatorów składu ciała, więc to też się odbywa. Jeżeli to są bardziej konsultacje psychodietetyczne, to też bardziej skupiamy się też na emocjach, gdzieś tam odchodzimy od wagi, gdzieś tam przechodzimy w inne przestrzenie, ale tak to się odbywa. Wypracowujemy plan taki, który jest możliwy do zrealizowania, czyli takie cele, które będą też mierzalne w miarę w krótkiej perspektywie czasu, bo jeżeli mamy, nie wiem, cel zrzucenia 20 kg i zakładamy pół kilogram na tydzień, to wychodzi bardzo długa gdzieś tam perspektywa czasu i my po prostu już możemy zapomnieć w ogóle po tygodniu, że mieliśmy jakiś taki długofalowy cel, więc fajnie podzielić te nasze cele na mniejsze, więc tak. Myślę, że pacjent, klient powinien wyjść właśnie z takim planem, koncepcją, która na żywienie, ale też pamiętajmy o optymalizacji innych elementów zdrowego stylu życia, czyli jakość snu, poziom aktywności fizycznej, to wszystko taka konsultacja powinna przynieść klientowi.
3: Powiedz mi, każdy ma swoje jakieś upodobania, a na jakiej podstawie jest najlepiej dobrać dietę do pacjenta?
7: Że tak powiem, podstawy. Podstawy: wiek, masa ciała, wzrost, poziom aktywności fizycznej, płeć. To są takie bardzo istotne czynniki. Później stan zdrowia, no i preferencje żywieniowe, smakowe. To takie główne czynniki. No i też gdzieś tam pochylić się też nad osobowością osoby, z którą pracujemy. Czy to jest bardziej taka osoba, która potrzebuje ciągle jakichś bodźców, zmian, nowych pomysłów na posiłki. Czy to jest taka osoba, która dobrze się czuje, jeżeli to jest w miarę stabilne i powtarzalne.
3: No właśnie, a powiedz mi, czy ciężko jest przygotować taką dietę dla osób, które mają jakieś schorzenia? Jest to wtedy trudniejsze?
7: Tak, wymaga przygotowania i studiów, znajomości tematu. Tak, jest trudniejsze. Chociaż powiem szczerze, że dla dietetyka może być trudniejsze, ale jeżeli chodzi o ocenę skuteczności pacjentów, to bym powiedziała, że widzę różne drogi, bo czasami jest tak, że właśnie, że jak my już realnie czujemy ubytek na zdrowiu, to my mamy większą motywację, żeby coś zmienić i bierzemy, że tak powiem, tą cenę, jaką jest ten dyskomfort realizacji jakichś założeń żywieniowych, które nawet są trudne i po prostu podchodzimy bardziej zadaniowo, a jeżeli gdzieś tam te cele są troszeczkę inne, myślimy o tym, że generalnie ta masa ciała jest, mamy jakąś tam lekką nadwagę, otyłość, ale aż tak bardzo nam to na ten moment nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu, no to też może się okazać, że ten niski poziom motywacji sprawia, że ta nasza praca nad czy redukcją masy ciała, czy zmianą nawyków rozciąga się, nie? Że tak, co sobie schudnę, to sobie przytyję i tak, więc różnie.
2: SK Szczecinek.
3: Za nami porcja porad, jak dobrze przygotować się do wizyty u dietetyka. Wiemy już, o co pytać i od czego zacząć. Ale po teorii czas na słodką praktykę. Przed Wami rozmowa w całości poświęcona budyniowi. A kto może wiedzieć więcej na ten temat, jak nie dietetyk? To ostatni temat, jaki poruszyłam z Ewą Janowicz w tym magazynie.
8: Budyń kojarzy nam się bardziej z dzieciństwem i z słodkim deserem czy podwieczorkiem. I mogłoby się wydawać, że to jest po prostu niewartościowy, szybki posiłek z torebki i wymaga tylko podgrzania, wymieszania z mlekiem. Ale co ciekawe, pierwotnie budyń był wytrawnym posiłkiem. To był tak zwany pudding, wymyślony już w średniowieczu w Anglii. Bardziej przypominał wędlinę. kiszkę, coś w takim stylu, kiełbaskę, nie mielone mięsko w takiej kiszce, ale w XIX wieku wraz z rozwojem procesów technologicznych, z powstaniem cukru, skrobi, kukurdzianej i ziemniaczanej stał się taką słodką przekąską, słodkim deserem. Ale poza tym smakiem słodkim nie zapominajmy, że budyń dzięki temu, że przygotowujemy go już współcześnie na bazie mleka czy też napoju roślinnego, będzie dostarczał nam białka i też troszeczkę witamin z grupy B. No i też ten fakt, że dostarcza nam węglowodanów, też nie zawsze jest niekorzystny, bo dla wszystkich sportowców, osób aktywnych fizycznie to będzie fajny posiłek potreningowy. To może być dla nas też taki rodzaj comfort food, czyli że takiego posiłku, który ma nam poprawić humor i sprawić, że nam będzie przyjemnie. No to jest oczywiście też świetny posiłek dla dzieci, dla seniorów, fajna przekąska, łatwo strawna, też dla osób z problemami żołądkowymi, jelitowymi, czy też w okresie rekonwalescencji, kiedy musimy troszeczkę ten przewód pokarmowy odciążyć. I jeszcze takie wskazówki moje dietetyczne, jak stuningować ten budyń, żeby był jeszcze lepszy i jeszcze bardziej odżywczy. Ja bym dorzuciła do takiego budyniu świeże owoce lub też mrożone. Dzięki temu będziemy mieć posiłek bardziej bogaty w antyoksydanty i błonnik pokarmowy. Dodałabym trochę twarogu albo serka wiejskiego, czy też odżywki białkowej, żeby zbilansować białko, żeby ten budyń był bardziej sycący. Można też dodać jakieś płatki owsiane albo jaglane, albo przygotować taki a la pudding na przykład z kaszy jaglanej, czy też z płatków ryżowych, czyli już bez skrobi ziemniaczanej i bez skrobi kukurydzianej. Możemy też dodać źródło tłuszczu, czyli orzechy, ziarenka albo mielone orzechy i dzięki temu ten posiłek, ten zwykły budyń z torebki ma szansę stać się dobrze zbilansowanym, w pełni odżywczym posiłkiem i już nie tylko słodką przekąską, ale właśnie może nam zastąpić posiłek, który możemy zjeść na śniadanie albo nawet w okolicach obiadu czy też kolacji.
2: SK Szczecinek.
3: A jeśli macie pomysł na coś, co mogłoby zmienić Szczecinek, to ostatni moment, żeby działać. Do 26 maja można składać projekty do budżetu obywatelskiego. W tym roku pojawiło się kilka ważnych zasad. Projekt musi mieć minimum 10 podpisów poparcia, nie może wskazywać wykonawcy zadania, a w przypadku projektów dotyczących miejskich spółek, szkół lub przedszkoli potrzebna będzie deklaracja współpracy. To dobry moment, żeby dopiąć formalności i zgłosić swój pomysł.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przeleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć.

0: Monet są teraz zbierane na streamie u Łatwoganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwogang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwogang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwoganga, a to tę transmisję bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwogang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutfisz Jamach-Nil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

0: Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób na całe gardło rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak, rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
2: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
5: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzykliści!

0: Życie.com. Grupa Gibas. www.grupagibas.pl.
1: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
5: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
9: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
16: Szczecinek na czasie.
17: Natalia Błochowska, a teraz propozycja dla tych, którzy lubią fotografię z klimatem i sztukę, przy której można zatrzymać się chociaż na chwilę. Już za niecały tydzień, bo dokładnie 29 maja o 18 w Galerii Sztuki Zamek, wernisaż wystawy Niedostrzegalna codzienność autorstwa Łukasza Kilinowskiego. Artysta w swoich pracach pokazuje świat, który często mijamy w codziennym pośpiechu, pełen emocji, światła i ukrytych znaczeń. To fotografie budujące spokojny, momentami wręcz filmowy klimat, gdzie zwykłe sytuacje nabierają zupełnie nowego charakteru.
16: Jest 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb, w działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, a zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
18: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, to ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
16: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
19: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
20: I lecimy na koszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
19: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zejdziemy z oczu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę. To są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem. Bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
17: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Niskie ceny są

0: A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
7: I po reklamie.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
13: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: I po reklamie.
19: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
20: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego pięcioletni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
19: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. Pięciolatek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17.30.
21: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy, zabieramy Was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla Was 4 zaproszenia dla całej Waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20 SK Live Remix, ale teraz mamy sobotni chill i w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa, co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK.
2: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Domu można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remi w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywajcie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra, starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci, wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilet na Kortowiadę.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK. Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: Wali koncert, gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barsa na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
12: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
16: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie.
17: Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12.
16: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
18: I po reklamie.
19: Szczecinek na czasie.
20: Natalia Błachowska, to propozycja dla tych, którzy lubią naukę i ciekawe spojrzenie na świat. 2 czerwca w Szczecinku odbędzie się wykład popularno-naukowy Więcej znaczy inaczej. Jak z prostych elementów powstaje skomplikowany świat? Spotkanie poprowadzi dr Daniel Pęcak, który opowie między innymi o zjawiskach z pogranicza biologii, fizyki i astronomii. To będzie okazja, żeby przekonać się, jak z prostych zasad powstają skomplikowane mechanizmy otaczającego nas świata. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży i do dorosłych. Start o 16.30 w SP7.
21: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
22: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy to kilkadziesiąt stanów.
21: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena, a Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
23: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą, ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja, dzisiaj dzień teścia, nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 2 po 12, Łukasz Zduńczyk, witajcie. Radio SK. Oh yeah. że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić, żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę.
1: Radio SK. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko, z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
8: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego suwa Bestiun. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego suwa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży.

0: Anna Aller w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya, Mati Fuzzulo. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie. O, jest. Dzień dobry. Tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK,
1: jestem
0: tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas
1: mamy
0: się
1: to.
0: Można poczuć młodo. Mamy
1: można
0: to?
1: Się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuczyło przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
1: O!
3: Mati Fuczyło!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
11: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
10: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21:00. Dodajmy, Lewy w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
12: Właśnie. Dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WNW Heaven is a place on earth.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie, że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Radio SK. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
5: Blik. Lato w Half Price.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie.
3: SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej dwudziestki. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem przez całą Polskę, a to wszystko na żywo na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór do Gdańska, już ponad 21 godzin i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
8: I po reklamie.
9: Szczecinek na czasie.
10: Natalia Błachowska. Ostatnie spotkanie Miasta Kobiet było planowane na początek czerwca, ale jeszcze jedno nas czeka. 16 czerwca w Centrum Konferencyjnym Zamek odbędzie się spotkanie autorskie z burmistrzem Jerzym Hardy Douglasem poświęcone jego książce Boomer. To będzie okazja, żeby porozmawiać o kulisach powstawania powieści, inspiracjach i historii, która stała się literackim debiutem autora. Spotkanie skierowane jest nie tylko do miłośników książek, ale także do wszystkich ciekawych tej opowieści i samego procesu pisania. Start o 17 w Centrum Konferencyjnym Zamek.
11: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
12: Cześć, jedziemy! Piąteczka, piąteczka, cześć!
11: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
13: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze? To dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
14: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
13: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK. Gramy!
15: Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 aż do 3 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
0: I po reklamie.
16: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu Lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gram.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. Nie wiem, czy ten obraz Leonardo da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w niewielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłaby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
13: AI? Ajajaj.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Taco Hemingway przejął Stadion Narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna Stacja czy Deszcz na Betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
19: Rada pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Jesteś w swoim dziele, rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
18: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, Mati Fuczyło, cześć.

0: wszystko jedno, to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was i dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę? Czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Jank, Skama i Wiktor z naszego eskowego poranka, no ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste. W aplikacji Radia SK trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
1: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: I to tu?
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Szczecinek. Salon meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
19: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
1: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, dobry dzień. Oho. To twoje radio SK. Dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra, Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.
3: Let's go.

0: or another.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Szczecinek na czasie.
19: Natalia Błochowska, to będzie prawdziwie bajkowy dzień dziecka. 30 maja tereny rekreacyjne Osir zamienią się w mini Disneyland pełen kolorów, muzyki i dobrej zabawy. Na dzieci czekać będą animacje w Pałacu Disneya, kareta księżniczek, muzyczno-balonowe show i wielkie piana party. Nie zabraknie także wyjątkowych atrakcji inspirowanych bajkowymi światami i stref przygotowanych specjalnie z myślą o najmłodszych. Organizatorzy zachęcają również do tego, abyśmy się przebrali. Podczas wydarzenia zostanie wybrane najlepsze bajkowe przebranie.
20: Muzyką się żyje.
21: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
22: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
23: Jesteś szczęśliwa.
22: Jestem szczęśliwa.
21: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Matifu Czyło, cześć!

0: Alexandra Stani, Mr. Saxa Beat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxa Beat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim, wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SK.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity. Obejmuje noce Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Ej, tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze. 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, no, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. I gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Radio SK. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: I po reklamie.
10: Skoda.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: autopromocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa na 13, 17 i 20 czerwca. SKA będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Derrick Cole, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: Ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor w 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można? Można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
15: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to, co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger i Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
15: Nie musisz.
14: Jak to nie muszę?
15: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease?
15: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
14: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
15: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
14: I to gdzie?
15: To tu. Oto Moto Lease.
16: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
17: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
21: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Meso i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
22: I po reklamie.
23: Esko.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też, wiesz,
1: robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także to nie jest wesoło. No,
0: no dobrze.
1: Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Bricommerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricommerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Szczecinek na czasie.
13: Natalia Błochowska, zajrzyjmy teraz na chwilę do szczecińskiego kina Wolność, bo właśnie tam szykuje się niezła gratka dla wszystkich fanów med opery. 30 maja widzimy się na zakończeniu sezonu i tam zobaczymy wtedy na ekranie ostatni sen Fridy i Diego, inspirowaną historią Fridy Kahlo i Diego Rivery. Pełna emocji opowieść o miłości, sztuce i relacji jednej z najbardziej znanych artystycznych par świata. Spektakl połączy muzykę, taniec i wyjątkową wizualną oprawę inspirowaną twórczością meksykańskich artystów. Start o 19.
14: Muzyką się żyje.
15: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu. Już za tydzień, w sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka.
15: No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00. Już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości. Do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment. A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzy Man w Radiu SK. Radio SK. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: I teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shimza, Arko, Kasango, Faja, Faja w Radiu USK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Czyli powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez eskową aplikację. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Radio SK. Reklama.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Szczecinek. Salon Meble dla Ciebie przy Wiśniowej 10 świętuje dziesięciolecie. Z tej okazji otwieramy nową strefę Vox. Zainspiruj się kolekcją Vox Well oraz systemem szaf do zabudowy Vox Store. Skorzystaj z rat 0% i urodzinowych promocji. Świętuj z nami dekadę stylu. Szczecinek, Wiśniowa 10.
17: Doktorze, syn znowu kaszle.
18: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
17: Co mogę zrobić?
18: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
19: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: To będzie ostatnia reklama.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: I po reklamie.
1: Eska.

0: To jest bardzo wakacyjny numer. Doctor You w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 19. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, tak? I w związku z tym mam do rozdania 4 imienne zaproszenia na kordowiadę. To się wszystko dzieje w Olsztynie. Czekam na wasze dokończenie zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj się pojawiły pytania z tłumu. A jak ja nie mam teścia, to co ja mogę nagrać? No to możecie nagrać na przykład, jak sobie wyobrażacie takiego swojego fajnego teścia. A jak nie jesteście jeszcze po ślubie, ale jest już ktoś, kto będzie w przyszłości waszym teściem, no to bardzo chętnie też jego historię usłyszymy. Słuchajcie, najfajniejsze odpowiedzi na drodze biletami na kordowiadę. To są imienne bilety, więc dajcie znaka przy okazji, kogo tam byście ze sobą zabrali. Ponad 30 artystów w Olsztynie wystąpi, jeszcze więcej bawiących się studentów. No będzie fajnie. Mojego teścia szanuję za to i tutaj mamy już, proszę bardzo, pierwszy głos.
1: Ładnie kilka lat temu, kiedy pracowałem z teściem w Anglii, jechaliśmy z Birmingham do Port Madoc na wycieczkę, że jakiś wyjazd firmowy, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłem wtedy płytę Rihanny i tam był taki utwór Shut Up and Drive. Aha. No i w drodze teść się pyta, o czym ona śpiewa. Ja odpowiedziałem tłumacząc, zamknij się i jedź. I w sumie nie wiedziałem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca pracy.
0: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę. Albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty. Między innymi Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektor farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
23: Rada pierwsza, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Życie w swoim dziele rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
22: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie z Eski, wśród tych nominowanych. Na Fryderyka w kategorii Album Roku Pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji.
0: Imprezka.
8: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
22: Dwie minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę Was i Waszą ekipę na kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Pa!

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugel, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się...

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. I ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.
6: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki, powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach. Ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma, słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, a, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, okay, dobra, a daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, okay, no i to jest najważniejsze.
1: Rozliczymy się później.
0: Okej, dobra, no to żeby Monika, teściowa i Monika, czekaj, teściowa i kto, ty jesteś, kto, czekaj, kto?
1: No, synowa.
0: Synowa, dokładnie, tego słowa zabrakło, to żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twoje paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę, a zabieracie też teścia?
1: Tak, no muszę zawieść.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi.
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Waligura, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. PS Maciek, trzymaj się, kiedy indziej pojedziemy na te ryby.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
6: Szczecinek na czasie.
7: Natalia Płachowska, szykuje się wieczór pełen emocji, muzyki i tanecznej energii. 14 czerwca w Kinie Wolność odbędzie się koncert Rebellia and Friends. Na scenie zobaczymy premierowe choreografie i widowiskowe układy przygotowane przez zespół tańca współczesnego Rebellia. To wydarzenie od lat przyciąga publiczność i pokazuje, jak wiele można opowiedzieć ruchem, światłem i muzyką. Będzie dynamicznie, efektownie i naprawdę z klimatem. Start o 18:00, a warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. Do zobaczenia na miejscu.
8: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej 20, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, no a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej 20 czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione hity, no i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski Alicja Szemplińska, bo o niej mowa. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
9: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
10: Jesteś szczęśliwa.
9: Jestem szczęśliwa.
8: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
11: Imprezka.
0: Imprezka.
11: Imprezka.
8: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. No tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej 20. Ja się

spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona, wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Oreo Żladę oczywiście.

0: musimy zagrać Superstars w Radiu SK 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
0: Radio SK. Aha.

0: 15 minut zostało do 21. To oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teścia Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny.

0: Madonna.
1: Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie, w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi, pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Zawsze potrafimy ogarnąć.
2: I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: to promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
1: Szczecinek na czasie.
3: Natalia Błachowska, Plac Wolności ponownie wypełni się muzyką na żywo 30 maja. Przed ratuszem odbędzie się koncert Zjednoczonej Orkiestry Szkół Muzycznych ze Szczecinka i Koszalina. Na scenie zaprezentują się młodzi soliści i absolwenci Szczecineckiej Szkoły Muzycznej, reprezentujący m.in. śpiew, saksofon, gitarę, trąbkę czy flet. Tegoroczny koncert będzie miał bardziej klasyczny charakter i zapowiada się jako wyjątkowy muzyczny wieczór pod gołym niebem. Orkiestrę poprowadzi dobrze znany szczecineckiej publiczności Tomasz Giłka. Start o 20.
4: Muzyką się żyje.
5: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacperczyk, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy.
0: Imprezka.
6: Imprezka.
0: Imprezka.
5: Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Taco śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK. My zawsze gramy wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Swedish House Mafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, CIA już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość, nowość na lato. Colorado od Luxury, Loud Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio S. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21. Dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: Radio SK. A, bo to był ten pan Bogusław.

Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsze.

0: Miki, Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej. Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
3: Dobre.
2: Dobre!
0: Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang. Jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona. Dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak macie jakieś zaskórniaczki, śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę. No tak mi się trafiło, więc jakby ktoś chciał ze mną poimprezować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy. Hej! I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.

Radio SK.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Jirka Szczecinek.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo! Raz,